0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy wtorek, 13 dzień października, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzyskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Zapowiemy jazz od nowa festiwal, zajrzymy do toruńskich szkół, powiemy też o konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na koniec odwiedzimy Baj Pomorski w naszym mieście. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W tym tygodniu czekają nas 4 wieczory z jazzem. Od środy do soboty w toruńskiej Odnowie odbędzie się 26. edycja Jazz Odnowa Festiwal.
3: Wystąpi taki kwintet Szymona Miki, to świetny gitarzysta, ciągle jeszcze młodszego pokolenia, który ma najbardziej chyba międzynarodowy skład w tym roku, bo będzie tam pani Song Yeon z Korei Południowej, która, no trudno powiedzieć, że śpiewa, ale jakby udziela się wokalnie, tak to możemy nazwać. Andrzej Święc na basie oczywiście, Oskar Torok, to jest Słowak, na trąbce i Peter Somosz z Węgier na perkusji, czyli absolutnie międzynarodowy skład i bardzo interesująca, bardzo ciekawa muzyka. Dzisiaj ostatni dzień to jest Adam Pierończyk, który wystąpi solo na saksofonie sopranowym. To jest dosyć rzadkie przedsięwzięcie, ale Adam znany jest z tego, że saksofon sopranowy nie ma przed nim żadnych tajemnic. Grywał z tym projektem w tylu miejscach na świecie, że aż trudno byłoby to wymienić. No i od String Connection, gdzie no absolutnie, że tak się wyrażę, tytani polskiego jazzu, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Krzysztof Przybyłowicz na perkusji, Andrzej Olejniczak na saksofonach, Krzesimir Dębski skrzypce, fortepian oraz Krzesimir Dębski jest niezłym konferansjerem, opowiada różne historyjki i po prostu w tym roku jest najbardziej chyba afrykański festiwal w ogóle w dziejach. Mamy muzyków aż z 3 krajów afrykańskich. Generalnie są to kraje z tak zwanej zachodniej Afryki. I tu rzeczywiście ten element etniczny będzie jak najbardziej obecny i na przykład dwóch z tych muzyków gra na takim instrumencie, który się nazywa kora. To jest taka właściwie najbardziej chyba podobny instrument do lutni z takim długim gryfem. Ma struny. Będą ci muzycy grali w różnych składach akustycznych albo elektrycznych z dużym udziałem elektroniki, na przykład taki zespół Luname.
1: Mówił Maurycy Męczekalski, organizator Jazz Odnowa Festiwal.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Władze Torunia zapewniają o wzmożonych działaniach na rzecz bezpieczeństwa w miejskich placówkach oświatowych. To reakcja na ogólnopolski niepokój wywołany atakami w szkołach w Polsce oraz innymi powiązanymi sytuacjami. W ubiegłym tygodniu w naszym mieście powołano sztab kryzysowy.
4: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach obowiązujących procedur zintensyfikowało działania dotyczące monitoringu miejsc, w których znajdują się placówki oświatowe i to zarówno te, dla których organem prowadzącym jest pan prezydent miasta Torunia, jak wszystkie pozostałe. Jest też ustalona procedura, która ma na celu bieżące i natychmiastowe informowanie o wszelkich odstępstwach, które ewentualnie operatorzy by zauważyli. To ma spowodować i spowoduje, jestem co do tego święcie przekonany, że jeżeli cokolwiek by się zdarzyło, to natychmiast reakcja służb, które też zostały ustalone, zostanie podjęta. Ja tylko nawiązując do tego, co państwo prezydenci powiedzieli, chciałbym państwa uspokoić. Żadnych, jak dotychczas, negatywnych albo odbiegających od standardów zachowań nie było.
1: Mówił pułkownik Marek Baranowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności.
5: Pragnę zapewnić, iż od Straży Miejskiej poprzez policję i inne służby dedykowane jesteśmy w stałym kontakcie, informujemy siebie nawzajem i koordynujemy nasze działania po to, żeby nasi mieszkańcy, a w szczególności ci najmłodsi, czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Jesteśmy przy szkołach, w szkołach informujemy. Jako rodzic pragnę podkreślić, że powinniśmy patrzeć na nasze dzieci, powinniśmy z nimi rozmawiać, namawiać ich do kontaktu ze sobą i do wskazywania wszelkich nieprawidłowości, jeśli takowe oczywiście zaistnieją. Tutaj wartym przypomnienia jest naturalny numer 112, pod którym należy się kontaktować, ale również także toruński numer Straży Miejskiej 608-668-986, gdzie również w sposób bardzo prosty SMS-em lub MMS-em można przesłać pewną wiadomość, co trafi automatycznie do dyżurnego straży.
1: To był Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
6: Gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z pomocy, którą oferujemy jako jednostka miejska, Centrum Rozwoju Terapii, które istnieje już od ponad 3 lat, natomiast od ubiegłego roku realizujemy bardzo ważny projekt właśnie skierowany do młodzieży toruńskiej, do młodzieży szkolnej, z której to mogą skorzystać właśnie tej oferty nasi uczniowie, ale nie tylko. Również ich rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej. Dla uczniów mamy przewidziane konsultacje indywidualne psychologiczne, konsultacje psychoterapeutyczne, a również możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą.
1: Mówiła Monika Kaźmierczak, kierowniczka Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Młodzi w dobrym stanie to nazwa toruńskiej konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Na wydarzeniu pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem.
7: Oliwia, Agnieszka,
8: Michalina.
7: Ciężko jest właśnie tak jakby połączyć różne rzeczy ze szkołą, dlatego że towarzyszy też nam w szkole dużo stresu ze sprawdzianami, kartkówkami. Też my trenujemy różne rzeczy, więc ciężko właśnie nam to połączyć czasami z treningami.
8: Trenujemy, my z Agnieszką trenujemy akrobatykę powietrzną, a Michalina, ja trenuję skoki na trampolinie. No jakoś trzeba sobie radzić. Trzeba też właśnie znaleźć czas trochę na treningi, trochę na naukę i dajemy radę z tym.
7: Mi bardzo trudno mówić właśnie o takich rzeczach, o emocjach, które czuję, ale wiem, że niektórzy mają z tym jakąś łatwość, ale mi takie coś nie przychodzi.
8: No mi też. No tak, nie jest to proste na pewno, tak przyjść i jakby powiedzieć o swoich problemach.
7: Można z siebie wyrzucić te wszystkie emocje i tak jakby wtedy druga osoba może nam powiedzieć, co ona o tym myśli i dać nam jakieś rady.
1: Mówiły uczennice ze szkoły podstawowej nr 14 w Toruniu.
9: Nie trzeba się bać prosić o pomoc. Ktokolwiek ma jakiekolwiek pomysły, myśli, plany, coś wie, coś usłyszał, może przyjść do każdego dorosłego, czy do rodzica, czy do nauczyciela, czy do psychologa, czy do policjanta i podzielić się swoimi obawami. Dzieci, młodzież często boi się prosić o pomoc. Oni myślą, że to jest skarżenie, że to jest niefajne mówić o tym, że jestem słaby. Nie. Tutaj każdy powinien wiedzieć, że jeżeli ma jakiś problem, czy podejrzewa kogoś, że ktoś ma problem, powinien umieć poprosić o pomoc. My jak dyżurujemy, uczniowie do nas podchodzą. Jeżeli chcą porozmawiać, zawsze znajdziemy dla nich czas. Zostaniemy po lekcjach, porozmawiamy na innej lekcji. Ktoś ma taką potrzebę. Jest dyrektor, jest pedagog, jest psycholog. Naprawdę szkoły robią bardzo dużo teraz, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie. Uczniowie są zaopiekowani. Kto chce, kto czuje, prosi o pomoc. Tylko jest też duża grupa uczniów, którzy tego nie umieją. I oni muszą też przełamać taką wewnętrzną barierę i mówić głośno, bo to jest bardzo trudno, głośno powiedzieć o tym, co mnie w środku boli.
1: To była Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, nauczycielka z SP14 w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz kultura. W Toruniu szykuje się prawdziwe święto Teatru Lalek. Już 17 października rusza 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania, organizowany przez Teatr Baj Pomorski.
10: 11 spektakli konkursowych wykonują teatrów z Polski, ale też z Ukrainy, Hiszpanii, Danii, Grecji, a także zobaczymy polsko chilijską produkcję, więc będzie trochę zespołów międzynarodowych. Myślę, że to festiwal, który prezentuje Teatr Lalek jako ciekawe narzędzie do opowiadania o świecie współczesnym. Mamy sporo spektakli familijnych, adresowanych przede wszystkim do młodego widza, ale też oczywiście w repertuarze festiwalowym znajdują się propozycje dla młodzieży i widzów w pełni dorosłych. W tych spektaklach dla widzów dorosłych no, nie unikniemy takiego tematu, takiego założenia, że jednak żyjemy w świecie przesiąkniętym różnymi problemami, no również związanymi z konfliktami zbrojnymi. No i spektakle o tym będzie też można obejrzeć. To na przykład The Walker, Davida Zuazoli. Będą warsztaty plastyczne, będą warsztaty Teatr Forum. Poprowadzi je Fundacja Drama Way. Będzie lekcja teatralna poświęcona postaci Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. A także 22 października odbędzie się, to już jest rzecz po oficjalnym zakończeniu festiwalu, ale ciągle jakby włączamy ją do festiwalu spotkania. 22 edycja przeglądu teatrów osób z niepełnosprawnościami innym okiem. Także serdecznie zapraszamy. Przede wszystkim też coś, co się od razu Państwu rzuci w oczy już 17 października, to w naszym foyer będzie zainstalowana wystawa. Wystawa masek i kostiumów, którą stworzyli uczniowie Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Są to prace poświęcone calineczce.
1: W tym miesiącu teatr również realizuje program W Szafie Bez Barier, który ma zwiększyć dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
10: Chcemy, żeby Teatr Baj Pomorski w Toruniu był miejscem przyjaznym i też takim miejscem, w którym spektakle teatralne będą mogli oglądać i doświadczać ich niemal wszyscy. wszyscy. Oczywiście no, jest to pewnie mocna hipoteza i pewnie niewykonalna, ale jeżeli możemy się zbliżyć do jej zrealizowania, no to chcemy to jak najbardziej kontynuować. Polega to na tym, że tworzymy audiodeskrypcję i spektakle nasze tłumaczymy na polski język migowy.
1: Mówił Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
0: Od samego rana tradycyjnie przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten wtorek, 13 dzień października. Dziś na termometrach maksymalnie do 13-14 stopni cieplej raczej nie będzie, ale według synoptyków szansa dziś na większe przejaśnienia. Po prostu tego słońca w ciągu dnia może być więcej, ale uwaga, parasola nie odkładamy daleko, bo przelotne opady deszczu cały czas w prognozach pogody się pojawiają.
11: Mam nadzieję, że mocno rozpoczęliście ten dzień. Jeżeli jednak brakuje wam trochę energii, to zapraszamy. My się nią z chęcią podzielimy.
0: Tak? Naprawdę? Oczywiście. Aż tyle masz?
11: No oczywiście.
0: Że koleżanka świeżo po urlopie, no dlatego. No dobrze, ja też trochę mam, też się trochę podzielę. Piotr Kolszowski.
11: I Oliwia Ciszewska. No to gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali na 88,8 FM. Dzień dobry, drogi Toruniu, dzień dobry, drogi regionie i wszystkie te miejsca, w których nas słuchać. Bardzo serdecznie witamy o poranku. Ładnie to zrobiłem?
1: Oczywiście, pięknie. Ja powiem jeszcze dzień dobry nasz kalendarzu, ponieważ ten mówi mi, że dzisiaj imieniny obchodzą Edward i Teofil. Najlepszego, moi drodzy, najlepszego w wyjątkowy dzień. Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Akurat chciałem się skupić na Dniu Ratownictwa Medycznego, ale dobrze. Zacznijmy od dnia bez Stanika. Znaczy nie, no tutaj w tym przypadku to każdy niech robi co chce, o może w ten sposób,
1: o,
0: nie?
1: Tak, tak. Mamy też inny piękny dzień, Dzień Dawcy Szpiku. O tym także warto pamiętać i wspierać takie inicjatywy. No i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru.
0: Nie dopasowałem się dzisiaj, ale nadrobię jeszcze w tym tygodniu. Postaram się.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: ofertę i na biedronka.pl. Biedronka. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Masz pomysł na biznes lub super produkt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w radiu, gra tak się budzimy i wszystkich serdecznie pozdrawiamy, którzy w drodze są już i przemierzają Toruń i myślą sobie o tym, jak będzie wyglądał Toruń w przyszłym roku, a będzie wyglądał trochę inaczej, ponieważ w przyszłym roku będą realizowane projekty budżetu obywatelskiego.
1: Mamy 67 nowych projektów, które dostaną nieco pieniążków na to, aby zostać pięknie zrobiony.
0: Nieco pieniążków? No drobniaki naprawdę. 11 baniek prawie. 10 milionów 800 tysięcy.
1: Ale to jest łączna wartość na 67 projektów.
0: Ja wiem, kobiecie zawsze mało. Zawsze chciałaby więcej. Liczymy na to, że z każdym rokiem, zresztą tak to trochę jest, że z każdym krokiem albo pewnym okresem w budżecie obywatelskim tych środków pojawi się więcej. Na razie cieszymy się z tego, co jest. Za te blisko 11 milionów złotych projekty będą realizowane. Gratulujemy wszystkim pomysłodawcom tych projektów, bo to tu chyba rzeczywiście trzeba pogratulować, a i tym głosującym również.
1: I pamiętajcie, że w następnym roku będzie kolejna okazja.

0: Oskar Cyms, bez końca. Tak bym mogła mówić co rano, bez końca. Najlepiej jakby trwał ten program, no ale na szczęście zegarek mówi co innego.
1: Ale wiesz, że nie ze wszystkim tak jest bez końca. Na przykład nie chciałbym, żeby bez końca budzik dzwonił o poranku.
0: O, nie, tego nikt nie lubi.
1: Trochę gorzej.
0: A szczególnie sąsiedzi nie lubią, jak komuś tam obok dzwoni.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa.

0: życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Po reklamie.
7: Od samego rana tradycyjnie przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten wtorek, 13 dzień października. Dziś na termometrach maksymalnie do 13-14 stopni cieplej raczej nie będzie, ale według synoptyków szansa dziś na większe przejaśnienia. Po prostu tego słońca w ciągu dnia może być więcej, ale uwaga, parasola nie odkładamy daleko, bo przelotne opady deszczu cały czas w prognozach pogody się pojawiają.
8: To jest Radio Gra.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Coraz bliżej siódmej na zegarze zbliżamy się do kolejnych wiadomości w raporcie. Jedną rzecz sobie uświadomiliśmy właśnie z Oliwią, że 13 października i przy obecnym układzie tegorocznym kalendarza to tak na dobrą sprawę dopiero drugi tydzień zajęć na uniwersytetach, również tym naszym toruńskim, wszystkich uczelniach wyższych toruńskich.
1: No ale skoro jest to drugi tydzień, to można powiedzieć, że studenci już się w miarę zaklimatyzowali. Mhm. Mają swoje legowisko.
0: Legowisko już jest. Teraz zaczynają węszyć w poszukiwaniu pokarmu na
1: Wychodzą
0: przykład.
1: Wychodzą na żer.
0: Jak pani Krystyna Czubówna by to czytała, teraz to brzmiałoby lepiej. Już w ogóle czulibyśmy się gdzieś jak na jakiejś prerii, Saharze albo w innym miejscu takim.
1: To czekaj, spróbuję. No? Studencka brać wyszła na żer. I szukają najtańszych miejsc w Toruniu, żeby zjeść. Może macie jakieś swoje polecajki? Dajcie nam znać, my też przekażemy chętnie naszym studentom.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości. Będzie też trochę szczegółów pogodowych na ten wtorek, wtoreczek. Natomiast to, co widać w tych długofalowych prognozach pogody, że to wszystko zmierza cały czas w tym samym kierunku. To znaczy, na termometrach z każdym dniem może być coraz mniej.
1: Zmierzamy ku jesieni, a potem będzie zima, nowy rok, no i potem już wiosna, lato.
0: Wakacje, i... po wakacjach.
1: Także myślimy wrzesień, o tym, październik. Co się będzie działo.
0: Trochę chyba się za bardzo rozpędziliśmy.
1: Za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dzień dobry.
13: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
12: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
13: Interesujące, ale co to?
12: Lokata banku pocztowego.
13: Biorę.
12: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Po reklamie.
17: W kalendarzu wtorek, 13 dzień października, na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Znamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Torunia. W 2027 roku nasze miasto zrealizuje 67 pomysłów, które wybrali mieszkańcy. W naszych serwisach będziemy przedstawiać niektóre z koncepcji. Wiemy, że Torunianie wsparli na przykład wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w Toruniu. Jeden ze zwycięskich projektów dotyczył właśnie zakupu nowoczesnego sprzętu dla WOPR. W naszym mieście pojawi się m.in. poduszkowiec, o którym mówi Wojciech Lewko, autor projektu.
16: przy tym stanie wody nie bardzo długo wypływamy z portu zimowego z uwagi na niski stan wody. Nie wszędzie możemy dopłynąć, nie wszędzie dobić. Po prostu szybkie dotarcie do osoby, która potrzebuje pomocy. I tym bardziej, że w chwili obecnej tutaj w granicach administracyjnych miasta Torunia nie ma slipu, gdzie by można było zwozować łodzie z uwagi na niski stan wody. A tym sprzętem można w przypadku tutaj, jak jesteśmy na przystani z portu wodnych na Popiełuszki 1, odpalam go nawet tutaj u nas pod hangarem i w 3 minuty jestem już pod mostem Piłsudskiego. Owszem, jest to hałaśliwe, niektórym to się nie podoba, ale to nie jest sprzęt do patrolowania, tylko do ratowania życia i zdrowia ludzi.
18: W Oprawce z Torunia kupią także dron z termowizją, radiotelefony czy specjalne lornetki. Projekt Bezpieczna Wisła, który będzie warty 625 tysięcy złotych, wsparło w sumie podczas głosowania 1871 osób. O innych zwycięskich pomysłach będziemy mówić w kolejnych raportach.
1: Dzieje się na drogach.
18: Trwają prace przy modernizacji nawierzchni na ulicy Kościuszki w Toruniu. W najbliższą sobotę i niedzielę prace będą prowadzone na jezdni północnej, tej od strony Młyna Wiedzy. Ulica będzie całkowicie zamknięta od Dworcowej aż do Grudziąckiej. Przygotujcie się na weekendowe utrudnienia. Jeszcze 4 dni można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przyszłości Gałczyńskiego w Toruniu. Kończy się remont ulicy i drogowcy zastanawiają się, jak powinna tam wyglądać organizacja ruchu. Czy droga ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa? A jeśli jedno, to w którym kierunku? Za nami spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie, ale jeszcze do 16 października można wysyłać swoje opinie drogą e-mailową lub wypełnić internetową ankietę.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po serii ataków władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
19: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
20: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
19: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
18: Informuje Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o bezpieczeństwie w sieci zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Zapraszam na raport sportowy. Toruń. W najbliższą niedzielę opanują biegacze. Stowarzyszenie Run to Run, organizator trzeciej edycji trylogii toruńskich legend, poinformował, że wszystkie miejsca na 5 km, półmaraton i przede wszystkim maraton zostały wyprzedane. Biegowe dystanse rozpoczną się na starówce na Królowej Jadwigi przy Zegarze. Meta będzie wyznaczona na wysokości Woli Zamkowej. Start biegu na 5 km o 9:00, półmaraton i Toruń Maraton wyruszą w najbliższą niedzielę o 9:30. Organizatorzy wprowadzili kilka zmian, które mają uprzyjemnić rywalizację. Na trasie pojawi się nowy fragment w okolicach motoareny z dodatkowym odcinkiem ścieżki rowerowej w kierunku Przysieka. Usunięto także uciążliwy 1,5-kilometrowy podbieg przed metą. Maratończycy pokonają dwie pętle tej samej trasy. Zawodników zobaczycie także na moście imienia marszałka Józefa Piłsudskiego czy w okolicach punktu widokowego na Lewobrzeżu. Mapę półmaratonu i maratonu publikujemy na stronie Gra.fm.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
18: Na toruńskim niebie dzisiaj nie będzie brakować chmur, szczególnie w drugiej części tego wtorku, ale raczej nie powinno padać. Wiatr osłabł, warunki biometeo ulegną poprawie, będą obojętne. Po zimnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu do 6 kreski, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 13 stopni, a jutro może być nawet nieco cieplej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Właśnie przed chwilą powiedziałam do mojego kolegi, że mam dzisiaj pozytywną energię w sobie.
0: Dużo pozytywnej
17: energii.
0: No
17: właśnie i mam nadzieję, że się podzielę jakoś przez te radiowe fale.
0: Proszę się ustawiać w kolejce, zapraszamy.
17: Z kubeczkami oczywiście tak swoimi, jest. Tak będzie ekologiczniej. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
2: Radio gra, hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali, tak, tak. Nie pomylili się państwo, to jest cały czas Radio Gra na 88.8. To jest moment, w którym łączymy się z gwiazdami, nie takimi show biznesu, tylko tymi, które powiedzą nam, jaka będzie nasza przyszłość, przynajmniej na dziś.
1: Czas na nasze ezoteryczne radio. A wtorek w gwiazdach maluje się co prawda dość nerwowo, ale są tego plusy, jak zawsze. Będziemy bardziej zmotywowani do uprawiania sportu.
0: O!
1: Tak, proszę bardzo. Może też się uda na czymś zaoszczędzić, bo pieniądze także powinny się nas trzymać. Widzisz, kolejne plusy. No chyba, że jesteście zodiakalnym bliźniakiem. Tutaj wszyscy spod tego znaku powinni dzisiaj ostrożnie podchodzić do wydatków. Urodzeni zaś w słonecznym raku mogą się uspokoić i przygotować na dobry dzień. Jednak bądźcie i tak czujni, bo Merkury w Trygonie sprzyja niespodziewanym propozycjom i sukcesom zawodowym.
0: Merkury w Trygonie. No właśnie. Zapiszcie to sobie, żeby nikomu nie uleciało, jak będzie jakieś niepowodzenie, albo jednak coś pójdzie zgodnie z waszymi planami.
1: Mam nadzieję, że to będą tylko dobre propozycje.
0: Merkury w Trygonie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bardzo, bardzo nieudolne próby odtworzenia tego utworu moim aparatem gębowym spełzły na niczym, w związku z tym postanowiliśmy zakończyć tę próbę przed uruchomieniem mikrofonów.
1: Szkoda, że za późno włączyłam ten mikrofon.
0: Bardzo dobrze, ludzie na tym nie ucierpią.
1: Do it all night, a teraz przez parę dni na Mazowszu będą wyły syreny. O. Takie informacje ostatnio obiegły świat mediów. No, wychodzi na to, że niestety nie do każdego dotarły.
0: Ale poczekaj, na szczęście to są ćwiczenia tylko.
1: No tak, okay. No oczywiście, że ćwiczenia. Influencerzy z Warszawy nie dowiedzieli się o tym z żadnych mediów. Nie wiem, nie czytają gazet, nie oglądają niczego.
0: Jak zwykle tylko oni są zaskoczeni.
1: No, oni zaskoczeni, oczywiście sieją panikę w swoich mediach. Ja nie wiem, no może następnym razem to powinniśmy ich jakoś, nie wiem, zamknąć w jakimś bunkrze.
0: Ewentualnie oprócz uruchomienia syren wyłączyć im Wi-Fi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października. Toruń. Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: No i dobrze, dobra muzyczna pobudka na tej fali na 88,8 FM. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Polaków i wszystkie Polki, którzy są w drodze. Obcokrajowców też, generalnie wszystkich, którzy w Toruniu teraz śmigają po naszych momentami nieco zatłoczonych drogach.
1: Także witajcie również turyści pięknym jesiennym Toruniem. No a teraz dobre wieści dla wszystkich mieszkających w Toruniu i Bydgoszczy, bo uwaga, uwaga, nasz region jest najsłabiej rozwijającym się wśród regionów Polski.
0: I to są te dobre wieści, tak? Okej, dobra, dobra.
1: No ale bo przynajmniej nie jest za drogo, wychodzi na to.
0: Rzeczywiście, jak czytamy, z danych Eurostatu wynika, że podregion bydgoszczo-toruński, w ogóle hatfu, jak ktoś mógł śmiał to tak nazwać, to oni nie wiedzą, że tutaj nikt tak nie lubi, żeby łączyć te dwa twory.
1: Ja bym nazwał to inaczej, podregion toruńsko-bydgoski.
0: Rozwijał się w ostatnich dekadach o połowę wolniej niż średnia krajowa. No, czemu tak się zastanawiam?
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Rozwija się, nie rozwija.
1: A może tu chodzi o to, że powinniśmy współpracować?
0: Co robić?
1: Nie.
0: Najważniejsze, że w rankingu najsilniej rywalizujących miast nasza dwójka wiedzie prym i nikt w kraju nie jest w stanie nam tego odebrać.

0: Oaks i Lavina Reasons. Tak imprezowo zrobiło się na naszej antenie i nie zatrzymujemy się w tym muzycznym tempie.
1: To będzie dobry sezon na imprezy i ten sezon podtrzyma Dawid Podsiadło, bo z takim właśnie utworem pojawi się tutaj jeszcze do 8. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
5: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
6: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
10: Na toruńskim niebie dzisiaj nie będzie brakować chmur, szczególnie w drugiej części tego wtorku, ale raczej nie powinno padać. Wiatr osłabł, warunki biometeo ulegną poprawie, będą obojętne. Po zimnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu do 6 kreski, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 13 stopni, a jutro może być nawet nieco cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
11: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze witamy, witamy po raz kolejny. Jeszcze przed godziną ósmą takie dobre wieści dla wszystkich uwielbiających święto gęsiny, bo to zbliża się już wielkimi krokami. Kolejny raz w przysieku będziemy świętować. Już wiemy i 10 i 11 listopada piękny festyn, kiermasz. No i będą także specjalni goście.
1: Oczywiście. Ponad 100 wystawców z potrawami z gęsiny, rękodziełem i innymi produktami regionalnymi, ale też gwiazdy z małych ekranów, które możemy znać, kojarzyć. Robert Makłowicz, Karl Scheller, Katarzyna Bosacka i wielu, wielu innych, których będzie można obserwować. Aczkolwiek chyba to, co najważniejsze dla nas wszystkich, spróbować tych wszystkich smacznych rzeczy, które gwiazdy kulinarne dla nas przygotują.
0: No mam nadzieję, że dla każdego starczy i mam nadzieję także, że załapaliście się na swoją gęsinę, bo było tych tuszek aż 2026 w tym roku.
1: A to fajna taka gra liczb. Obstawiam, że w przyszłym roku będzie jedna więcej.

0: To już bardzo blisko 8, drodzy państwo. To oznacza, że wygodnie się trzeba rozsiąść. Chyba że ktoś właśnie dojechał autem na parking pod firmę i raczej nie ma czasu na siedzenie, to nie. To zabieramy się, pamiętajcie, żeby zabrać wszystko i do pracy.
1: Ale ty w ogóle mówisz o takim bardzo dobrym scenariuszu, że ktoś dotarł na parking i znalazł miejsce od razu.
0: No rzeczywiście.
1: To już też jest
0: niepoprawny optymizm z mojej strony.
1: Właśnie.
0: Na chwilę przed 8 znaleźć wolne miejsce. Już chyba tylko miejsce prezesa zostaje, a na tym lepiej nie parkować. Chyba że ktoś chce zrobić to ostatni raz.
1: Już za chwilę raport o 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Pyszności w dobrej cenie. Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
12: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
13: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
14: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
15: Po reklamie.
0: Wtorek w kalendarzu, 13 października, jest 8 w Radiu Gra. Czas na raport.
16: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport o poranku. Sąd okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji przy trasie średnicowej. Ma to nastąpić na początku listopada. Skąd te zmiany? W lutym na poddaszu budynku przy fosie staromiejskiej doszło do awarii i poważnego zalania budynku. Kilka sal rozpraw sądu zostało trwale uszkodzonych. Sprzęt uległ zniszczeniu. Jak wylicza prezes sądu, 20 pomieszczeń nie nadaje się do użytku bez generalnego remontu, stąd potrzeba przeprowadzki.
17: Planujemy przeprowadzkę trzech wydziałów sądu.
3: Wydziału, mianowicie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pierwszego Wydziału Cywilnego, czyli rozpoznającego te sprawy pierwszoinstancyjne, w tym także sprawy rozwodowe, i Wydziału Cywilnego Odwoławczego, czyli tego wydziału, który rozpoznaje odwołania od sądów cywilnych pierwszoinstancyjnych w sądach rejonowych. Do nowej lokalizacji, ta nowa lokalizacja będzie miała miejsce na terenie trasy Średnicowej przy ulicy Raczkiewicza, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Legionów, w nowo powstałym biurowcu. Sąd wynajął pomieszczenia, właściwie cały budynek, i te wydziały plus dodatkowo zespół opiniodawczych specjalistów sądowych OZSS zostaną tam przeniesieni i przez najbliższe prawie 5 lat będą tam urzędowali.
16: Mówił Radiu Gra sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu.
2: To są wiadomości Radia Gra.
16: Uwaga mieszkańcy Lewobrzeża, szczególnie osiedla Rudak. Jutro o 17.30 w auli SP nr 12 przy Strzałowej odbędzie się spotkanie dotyczące rozwoju układu drogowego w tej części miasta. Tematy? Między innymi remont łódzkiej, możliwość budowy grota robeckiego czy zimowej oraz długofalowe i, jak czytamy w komunikacie, strategiczne plany dotyczące mostu śródmiejskiego.
2: Wiadomości z regionu.
16: 10 i 11 listopada w Przysieku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Gęsiny w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Głównym punktem programu będzie kiermasz gęsinowy. Pojawi się ponad 100 wystawców z potrawami z gęsiny, rękodziełem i produktami regionalnymi z Polski i zagranicy. Gościem festiwalu będzie Robert Makłowicz. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Alkohol tylko do godziny 22. Sejm przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy?
15: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
17: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
18: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
19: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
16: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. Przypomnijmy, że w Toruniu nocna prohibicja weszła już dzięki inicjatywie samorządowców w życie. Alkoholu między 22 a 6 w sklepach czy na stacjach benzynowych nie możemy kupić od 1 lipca.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Zapraszam na raport sportowy. Toruń szykuje się na derby. W najbliższy piątek w arenie przy Bema koszykarski klub Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń podejmie klub Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. To kujawsko-pomorski pojedynek, który wraca po kilku latach przerwy do kalendarza PGE Basket Ligi. Mecz w Toruniu wystartuje w piątek o 18. Twarde Pierniki na razie przegrały 2 pierwsze mecze sezonu z Kingiem Szczecin i MKS-em Dąbrowa Górnicza. Astoria Bydgoszcz wygrała na inaugurację z Zastalem Zielona Góra, ale przegrała jednym punktem z GTK Gliwice w drugiej kolejce PGE Basket Ligi. Dziś wieczorem wraca piłkarska Liga Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się pojedynki Atletico Madryt z Manchesterem United. Galatasaray podejmie Barcelonę, Inter zagra z Club Brugge, a Villarreal z Napoli. Wszystkie wymienione mecze wystartują o 21:00.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
16: 6 stopni pokazały o poranku termometry w Toruniu. W tym najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj maksymalnie 13 stopni. Na niebie spodziewajmy się dzisiaj mieszanki słońca i chmur, ale parasole raczej możemy zostawić w domach. Na razie nie będzie padać. Wieje słaby zachodni wiatr.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dzień dobry, po 8:00, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie. Oliwia teraz przegląda, wybiera te płyty. Co tutaj wrzucić na adapter? Co tu odtworzyć? Jakiego winyla zapodać słuchaczom?
1: Ja już wybrałam, spokojnie, będzie wspaniały hicior o poranku.
0: No, tak czułem,
1: już za chwilę Rihanna do nas dołączy.
0: No i wiedziałem, że na ciebie możemy liczyć. Piotrek Olszowski
1: i Oliwia Ciszewska oraz Rihanna za chwilę.
0: Graj nam, DJ-ko.

0: hity pełne energii na tej fali w radiu gra i tej energii nam nie brakuje, tak jak nie brakuje i naszej gospodarce, wynika z artykułu, który Oliwia znalazła w internetach. Czy to jest naprawdę to, co tam przeczytałeś?
1: No oczywiście, no tak, i nagłówek. Nowe mocarstwo gospodarcze Europy, zagraniczna prasa zachwycona Polską, a dokładnie to norweski dziennik, no i ich ekonomista jest wręcz zachwycony i mówi, że jego zdaniem Norwegowie mogą nauczyć się od Polaków takiej determinacji.
0: O, proszę, determinacji. Prawdziwa gospodarcza determinacja to jest, uważam, dopiero wtedy, kiedy na przykład za 10 minut zamyka się sklep albo piekarnia, a ty przypominasz sobie, że nie masz chleba w domu na jutro.
1: No i właśnie takie działania napędzają naszą gospodarkę. Nie zmieniajmy się.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali. Wtorek mamy, drodzy państwo, wtorek 13. Mamy nadzieję, że nic pechowego nam nie przyniesie. Za to dużo radości i szczęścia wspólnego przyniesie nam najbliższa sobota, bo już w sobotę wielka feta z toruńskimi żużlowcami. Przypominamy, Press Grupa Deweloperska Toruń zaprasza na parking przy Strefie Zielonej na toruńskiej motoarenie już o 12:30.
1: Ta strefa zielona niektórych zastanawiała, ale może nie ma przypadku z tą zieloną strefą. Może to w końcu ją trochę ożywi.
0: Mówisz?
1: No bo jednak podczas wspólnego kibicowania to czasami zieloną trzeba najdłużej namawiać, żeby zrobić wspólny hałas.
0: Ale bo tam są dzieci, dlatego się nie hałasuje. W końcu strefa rodzinna, tak?
1: No tak. Chociaż niektórzy twierdzą, że jak gdzieś fala meksykańska traci na sile, to właśnie na drugim łuku, na zielonej.
0: Nie no, na drugim łuku, ale nie na zielonej, tylko na żółtej. I ty się nie dziw, że kibice gości nie chcą fali meksykańskiej robić. Jak widzą na tablicy wyników, no dajmy na to 61-29, a tu jeszcze przez pół Polski do takiego Lubina trzeba wracać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
11: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
3: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
13: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Uwaga, uwaga, teraz info dla wszystkich rowerzystów, szczególnie tych, którzy lubią sobie przejechać przez toruńską Starówkę, bo ruszyły konsultacje społeczne dotyczące właśnie rowerzystów na Starówce.
1: I tak do 10 listopada rowerzystki i rowerzyści mogą zgłaszać swoje opinie i sugestie, jak poprawić komfort oraz bezpieczeństwo jazdy rowerem w centrum miasta Torunia.
0: No to nie wiem, no szeroka, to może połowę wyznaczyć tylko dla rowerów.
1: A jest taka śmieć. A do tego specjalne parkingi na rowery, najlepiej takie wielopoziomowe.
0: Tak. Kładziesz rower na płasko, na niego kolejny i jeszcze jeden i następny, no i masz parking wielopoziomowy.
1: Nie, dobry pomysł. A tak w ogóle to trzeba tę całą Starówkę przecież wyasfaltować. No dajcie spokój, po tych kocich łbach to tylko siodełko później obolałe.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu imprezowo Wasted na naszej antenie. Jeszcze słychać, że trochę niektórzy myślą o weekendzie. No, szczególnie ja, wybierając nasze kawałki.
1: A jeszcze do dziewiątej trochę pogramy wśród miłosnych kawałków Miłosne Kamienie i zespół Enę. I zostańcie blisko radia.
0: Dziękuję.
1: Proszę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Pyszności w dobrej cenie? Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
8: 6 stopni pokazały o poranku termometry w Toruniu. W tym najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj maksymalnie 13 stopni. Na niebie spodziewajmy się dzisiaj mieszanki słońca i chmur, ale parasole raczej możemy zostawić w domach. Na razie nie będzie padać. Wieje słaby zachodni wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Zbliżamy się powoli do godziny 9. Kolejne informacje w raporcie o pełnej, chociaż te informacje, które w ostatnim czasie również trochę elektryzują kierowców, to informacje na pylonach przy stacjach paliw. No to przypominamy, dziś 9.5 kosztuje nie więcej niż 7.06, co oznacza, że kosztuje 7.06 najczęściej, a olej napędowy 8.02. I co zauważyli eksperci, to są najwyższe ceny benzyny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliw Niżej, czyli CPN.
1: No właśnie, ceny paliw niżej zamienia nam się trochę w CPW, ceny paliw wyżej. No w sumie to tylko jedna kreseczka więcej przy ostatniej literce.

0: takim rytmie zbliżamy się już do godziny 9:00, kolejnego raportu, kolejnej prognozy pogody i oczywiście naszego wspaniałego kolegi Mariusza Pucyło, który dzisiaj był jakiś taki
1: aktywny,
0: zagubiony. Pytał się nas, kiedy ma przyjść do pracy, kiedy nie.
1: Kiedy ma wyjść z pracy.
0: Zgubił swój grafik. Ja nie wiem, po prostu ten człowiek niedługo głowy zapomni.
1: Grafiki tak mają, że się gubią czasami w tłumie. Pozdrawiamy wszystkich grafików i zapraszamy na wiadomości w raporcie o 9:00.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
7: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
9: A, no faktycznie.
10: No.
11: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
12: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lublinie.

0: MT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drbęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.
1: Wtorek o poranku, godzina 9 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Znamy zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Mieszkańcy zdecydowali, chcą nowych drzew i krzewów w parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Na ten cel zostanie przeznaczonych 195 tysięcy złotych. O tej inwestycji rozmawialiśmy z dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii Toruńskiego Urzędu, Marcinem Urbańskim.
3: Obecnie rozpoczyna się interwencyjna wycinka drzew w parku na Bydgoskim. Znowu bardzo dużo drzew nam z tego parku wypadło. Mieszkańcy to zauważyli, sami zgłosili projekt posadzenia nowych drzew w parku. Oczywiście Wydział Środowiska z ogromną przyjemnością zaopiniował pozytywnie to zadanie. W kolejnym roku, oczywiście znowu jesienią, tak jak zawsze sadzimy drzewa, będziemy realizowali nowe nasadzenia na terenie parku na Bydgoskim Przedmieściu.
2: Czym jeszcze zajmują się urzędnicy tego wydziału? Aktualnie trwają nasadzenia nowych roślin w okolicach Czerwonej Drogi, Matejki, Krasińskiego. Trwają także przygotowania do rewitalizacji Kaszownika.
4: To są wiadomości Radia Gra.
2: Ruszają konsultacje dotyczące infrastruktury rowerowej na toruńskiej Starówce. Urząd Miasta zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do zgłaszania swoich uwag i propozycji zmian, które poprawią komfort i bezpieczeństwo jazdy rowerem. Tematem zajmuje się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: W ramach konsultacji zaplanowano dwa spotkania. Pierwsze to diagnostyczny przejazd rowerowy po Starówce połączony ze spacerem fotograficznym. Wydarzenie odbędzie się 20 października. Drugie spotkanie zaplanowano w toruńskim Laboratorium Miejskim przy Bydgoskiej 27 października. Opinie można zgłaszać też mailowo lub tradycyjną pocztą. Konsultacje potrwają do 10 listopada.
2: Kasiu, jakie kwestie chcą poruszyć urzędnicy?
5: To m.in. nawierzchnia, czyli odcinki, które utrudniają jazdę, kontraruch rowerowy, gdzie na przykład warto dopuścić jazdę rowerem w obu kierunkach, dalej dojazd i przejazd przez Starówkę, najważniejsze trasy, brakujące połączenia. Będzie też mowa o wspólnej przestrzeni z pieszymi, parkowaniu rowerów i oznakowaniu.
2: Straż Miejska zatrzymała 17-latka, który wczoraj w nocy wyrwał znak stojący na ulicy Mostowej na toruńskiej Starówce. Incydent wypatrzył operator miejskiego monitoringu. Municypalni pojawili się na miejscu. Wandal zachowywał się wobec nich agresywnie i wulgarnie. Próbował uciekać. 17-latek został zatrzymany i przekazany policji.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Alerty RCB wpisały się w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno jednak różnią się w zależności od województwa.
6: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
2: Informował Igor Skrzypek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Sporo chmur na niebie, chwilowe przejaśnienia, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętne. Wieje jedynie słaby wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą 12-13 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: To już po 9:00, drodzy Państwo, to oznacza, że czas się pożegnać, pokiwać sobie jak teletubisie, zrobić pa-pa i powiedzieć do jutra, drogie teletubisie
9: do
8: radiowe.
9: Do jutra. No właśnie, ja czasem jak przyjdę z jakimś takim kokiem na głowie,
8: wyglądasz
9: to się
8: jak jeden
9: jak
8: z tych teletubisiów, tylko właśnie nie pamiętam, który. Kto pamięta imiona wszystkich teletubisiów? No, taki quiz teraz.
9: Ja myślę, że będę jak Po. I akurat to się łączy. Po, Oliwia. Okay. Oliwia Ciszewska.
8: Piotr Kolszowski. Ja. Wasze poranne teletubisie z Radia Gra zapraszają jutro punkt 6:00, a teraz Mariusz Pocyło. To już taki trochę radiowy teletubisie. Dobrego dnia, cześć!

Tulimy, tulimy i w końcu wracamy do rzeczywistości. Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam do 13:00. Jak zawsze hity pełne energii w Radiu Gra. Za chwilę Gazebo, I Like Chopin.

0: Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
7: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek torun.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
6: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne energii ulepszają dzień w pracy, a jeżeli praca was, no jak to określić, tak troszeczkę uwiera, to może pomyśleć o nowej, bo zbliżają się kujawsko-pomorskie targi pracy. Dokładnie za tydzień, 20 października w Centrum Targowym Park przy ulicy Szosa Bydgoska rozpoczną się o godzinie 10. Co tam na miejscu? Będzie można porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami firm, uzyskać informacje o możliwościach zatrudnienia, mam nadzieję, że także płacy. Będą też warsztaty, a wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Przypomnę, to za tydzień kujawsko-pomorskie targi pracy, więc jeszcze o tym sobie pogadamy, a za chwilę sprawdzimy prognozę pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
9: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
10: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4

0: tamte litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
2: W Galerii Copernicus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriacopernicus.pl.
3: Po reklamie.
4: Sporo chmur na niebie, chwilowe przejaśnienia, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętne. Wieje jedynie słaby wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą 12-13 stopni.

0: wiesz?
1: Wypiję ciebie aż do dna, tak śpiewała Kaja. No i teraz mam wątpliwości, czy ona śpiewa do niego, Dawida Kwiatkowskiego, czy do swojej kawy. A gdyby ktoś się zastanawiał, czy kawa wlicza się do codziennego spożycia wody, no to eksperci odpowiadają, są zgodni, tak, wodę zawartą w kawie można spokojnie zaliczyć do dziennej porcji płynów. No to pijemy i gramy dalej. Teraz Elton John i Kiki Dee.

0: hity pełne energii w Radiu Gra i to słychać i to czuć. Will.i.am i Can You Feel The Love w Radiu Gra. Za chwilę 10:00 będzie najnowszy raport, także ten pogodowy, a potem nowa Sylwia Grzeszczak, czyli piosenka Mango.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM na zegarach 10:00. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Przedstawiciele biznesu i urzędów omawiali przyszłość rynku pracy w naszym regionie. Wczoraj w Toruniu odbyło się forum rynku pracy. Debatowano m.in. o aktualnych potrzebach pracodawców, czy na przykład cyfrowym wykluczeniu starszych osób. Rozmawialiśmy z Łukaszem Jaworskim, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, jak aktualnie wygląda u nas stopa bezrobocia.
14: Sytuacja rynku pracy jest obecnie stabilna. Patrząc przez pryzmat tych wskaźników, powiedzmy stopy bezrobocia, czyli ofert pracy, one się nie zmienia w ostatnim czasie, natomiast widać pewną taką dużą ostrożność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia i jakby no, pracodawcy troszkę jakby obawiają się przyszłości, ponieważ ona jest bardzo niepewna i stąd starają się nie zatrudniać w tym momencie tyle, ile jeszcze powiedzmy tych ofert pracy było kilka lat temu. Stopa bezrobocia w Kujawsko-Pomorskim to jest 7,7% przy 5,6% dla Polski, chociaż te wskaźniki one też nie zawsze tak idealnie oddają sytuację na rynku pracy.
13: Przypomnijmy, że przed nami 4. edycja Kujawsko-Pomorskich Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się 20 października w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.
15: O tym się mówi w Toruniu.
13: Dzisiaj w naszych serwisach przedstawiamy projekty, które zyskały poparcie mieszkańców i w 2027 roku będą zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Torunia. Jedną z 67 zwycięskich koncepcji zgłosiła społeczniczka Anna Lamers. Nie głosowali na jej projekt dotyczący nowego placu zabaw na bydgoskim przedmieściu.
16: Ten plac zabaw, który tam w tej chwili jest, on już jest dość mocno zniszczony, ale mimo wszystko poziom jego oblężenia jest niewyobrażalny. No więc postanowiłam właśnie napisać projekt na ten plac zabaw, żeby on stał się takim miejscem faktycznie dobrze wykorzystanym, bo w tej chwili te dzieciaki tam się po prostu zwyczajnie moprzą. Nudzą się potężnie, żeby tam może jakaś zjeżdżalnia też się pojawiła, najlepiej jakaś rura.
13: Łączna pula środków przeznaczona na wszystkie zwycięskie projekty to w tej edycji budżetu obywatelskiego Torunia około 11 milionów złotych.
1: To są wiadomości Radia Gra.
13: Wraca temat ewentualnego połączenia ulicy Długiej ze Świętego Józefa. Takie rozwiązanie funkcjonowało, ale tylko tymczasowo, na czas remontu Świętego Józefa w Toruniu. Część mieszkańców dzielnicy nie chce zwiększonego ruchu na Długiej, inni mówią, że to naturalne komunikacyjne połączenie. Urzędnicy z mieszkańcami właśnie na ten temat będą rozmawiać w środę, za tydzień, 21 października. Spotkanie rozpocznie się o 17 w SP numer 5.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Sprawdzamy ceny paliw, ale dobrych informacji dla kierowców nie ma. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr płacimy 8 zł i 2 grosze. Trzynaście, 14 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Wiatr się uspokoił, warunki biometeo uległy poprawie, są dzisiaj obojętne. Na niebie będzie jednak sporo chmur, choć nie powinno dziś padać. Przed nami kilka dość podobnych jesiennych dni.
0: Trzynasty, ale wtorek, a nie piątek, więc nie ma się czym przejmować. 13 dzień października, Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie po 10:00. Wracają hity pełne energii, czyli dokładamy kolejne muzyczne kilowaty do tego wtorku. Na początek tej godziny Sylwia Grzeszczak w przeboju Mango.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: w październiku pojechać na Ibizę, oj, to byłaby fajna wyprawa. Venga Boys w radiu gra. No ale nie każdy ma urlop, chyba że ktoś jest na emeryturze, a wygląda na to, że emerytów w Polsce jest coraz więcej. Czytam, że co piąta osoba w Polsce jest w grupie 65+. Nawet określają nas emerytem świata i tylko kilka krajów starzeje się szybciej. Co zrobić, żeby było mniej emerytów? No jest na to pewien sposób. Wystarczyłoby podnieść wiek emerytalny. I cyk, jednym ruchem problem załatwiony, ale ktoś, kto by to wprowadził, to wyborów na pewno by nie wygrał.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.

Afryka i Toto w Radiu Gra. Dzisiaj 13 dzień miesiąca, ale to nie piątek, tylko wtorek, a tak sobie sprawdzam, co z tą 13 jest nie tak. Otóż dawniej uważano liczbę 13 za niebezpieczną, ponieważ przekraczała liczbę 12, a ta symbolizowała ład i harmonię. No przecież mamy 12 miesięcy w roku, 12 apostołów, 12 znaków zodiaku, a ta 13 coś taka była podejrzana. No więcej o tej 13 to pewnie powiedziałaby wam Oliwia, więc jakby co, dopytajcie jutro rano.

0: 16 Springfield w Radiu Gra. Ktoś w mailu zapytał, Harlem Globetrotters mieli teraz w październiku wystąpić w Toruniu. I co się stało? No, otóż ich trasa po Polsce jest przełożona. Przyjadą także do Torunia, ale nie teraz jesienią, tylko na wiosnę 2027 roku. I tak, sprawdzamy daty. Kraków, Gdynia, Katowice, Warszawa, Toruń jest na liście w sobotę 22 maja przyszłego roku o godzinie 19 w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Czarodzieje koszykówki Harlem Globetrotters i to będzie specjalna okazja, bo przyjeżdżają do nas z okazji swojego stulecia. Harlem Globetrotters w przyszłym roku 22 maja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
11: Pyszności w dobrej cenie? Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Kain. Centrum toneru i atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
15: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
17: Chyba rurka.
16: A, no faktycznie.
17: No.
18: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
19: Po reklamie.
20: 13-14 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Wiatr się uspokoił, warunki biometeo uległy poprawie, są dzisiaj obojętne. Na niebie będzie jednak sporo chmur, choć nie powinno dziś padać. Przed nami kilka dość podobnych jesiennych dni.
1: To jest Radio Gra.

No mają talent chłopaki, bracia Kacperczyk i Vito Bambino w numerze Mam Talent w Radiu Gra. Teraz propozycja na jutro. W środę, 14 października, odbędzie się kolejna wyprawa krajoznawczo-piesza w ramach cyklu 60+ z PTTK. Spotkanie jutro o 10 na pętli autobusowej Port Drzewny przy drodze Starotoruńskiej, a tematem wycieczki będą stawy przysieckie. Jeżeli macie ochotę, to już dzisiaj można zacząć się pakować. Yazoo i Don't Go, tak gramy teraz, a o 11 najnowszy raport.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
17: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drbęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.
18: W kalendarzu 13 dzień października, na zegarach 11, czyli czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Sąd okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji. Ma to nastąpić na początku listopada. Do budynku przy trasie prezydenta Raczkiewicza będą przeniesione pierwszy Wydział Cywilny, czwarty Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, siódmy Wydział Cywilny Odwoławczy, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów oraz biuro kuratora okręgowego.
20: Dlaczego ta przeprowadzka? Otóż w lutym doszło do bardzo nieszczęśliwego zdarzenia na poddaszu budynku przy ulicy Fosa Staromiejska, tego, który sąsiaduje czy graniczy z tak zwaną harmonijką, dawnym Wydziałem Prawa, doszło do awarii i zalania tego budynku. Zalanie było bardzo poważne w godzinach nocnych, przy dużym mrozie doprowadziło do trwałego uszkodzenia kilku sal rozpraw. Sprzęt, który na tych salach się znajdował, uległ zniszczeniu. Ponad 20 pomieszczeń musieliśmy wyłączyć z użytkowania, bo nie nie nadają się one bez remontu do użycia.
19: Mówił nam sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu.
0: To są wiadomości Radia Gra.
19: Na Lewobrzeżu w Toruniu powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Lokalnej. Jak wiecie z naszych serwisów, będzie ono zlokalizowane w dawnej poligonowej wieży ciśnień przy skrzyżowaniu ulic Letniej i Okulnej. Na jakim etapie jest ta inwestycja, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Obecnie trwa przetarg na przebudowę obiektu i zagospodarowanie terenu wokół niego. Miasto czeka na oferty do poniedziałku. Całkowite koszty inwestycji to prawie 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Przyszły wykonawca będzie miał 1,5 roku na realizację zadania.
19: Kasiu, jakie prace zostaną tam wykonane?
1: To m.in. rozbiórka, demontaż stalowych zbiorników na wodę, wymiana stolarki czy montaż nowych instalacji. Projekt przewiduje rozbudowę budynku, w tym wykonanie poziomu -1, montaż windy oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół wieży zostanie uporządkowany, nasadzona zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury i ścieżki rekreacyjne. W ramach prac powstaną też nowe miejsca parkingowe.
19: Toruń czeka komunikacyjna rewolucja. 1 marca przyszłego roku wejdą w życie duże zmiany dotyczące kursowania autobusów i tramwajów. Praktycznie całkowicie zmienią się rozkłady jazdy, będzie nowy układ linii oraz nowe linie. Nowością ma być Superlinia 26. To takie połączenie autobusów numer 26 i 40. Ta superlinia będzie kursować co 7-8 minut między Cecha Bielawy a centrum Toruń Plaza. O innych planowanych zmianach będziemy Was informować na bieżąco w naszych serwisach.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie, mówi komendant główny policji. Według niego pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków.
10: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
21: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
19: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada. Sporo chmur na toruńskim niebie, parasole dzisiaj nam się raczej nie przydadzą, możliwe także chwilowe przyjaśnienia. Po zimnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały do 7 kreski, w najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą w ten wtorek 12-13 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w mieście obojętne.
18: Niektórzy od rana tęsknie spoglądają na zegar, kiedy w końcu to południe. No jeszcze nie, ale już za niecałą godzinę.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
18: Dzień dobry, po 11:00 gramy dalej. Mariusz Pucyło, kłaniam się. Teraz Alvaro Soler i El Mismo Sol.

0: John Secada, wykonawca jednego przeboju, ale za to jakiego. Just Another Day w Radiu Gra. Mam przed sobą zapowiedź imprezy z cyklu Będę grał w grę. I to już niedługo, 17 października. Counter-Strike 2 i EA Sports 27. W tym tygodniu, dokładnie w sobotę, trzecia edycja eSport Gaming Kings Tournament. To w najbliższą sobotę w Galerii Kopernikus. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 14 i skoro mamy do czynienia ze sportem, chociaż to e-sport, to będzie też strefa kibica. Tak, żeby jak największa grupa uczestników mogła fajnie spędzić ten czas w najbliższą sobotę. E-sportowe zawody w Galerii Kopernikus. Start o godzinie 14, a wstęp i dostęp do wszystkich stref będzie bezpłatny. Już zaczynamy planować weekend, a za chwilę piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie. Eat.

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Laura Branigan, 13 dnia października. Dzisiaj imieniny świętują m.in. Teofil i Edward. I jest przysłowie na ten dzień, brzmi tak: w Edwarda jesień twarda. No jak wyjrzymy za okno, to nie aż tak bardzo. Za to jutro twardsze warunki, bo jutro może padać przez wiele godzin. Przynajmniej takie są zapowiedzi. Najnowsza prognoza pogody za kilka chwil, a teraz coś z nowych, mocnych rzeczy. Neptunika i What If.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dress for Success. Zespół Roxette w radiu gra. Oj, trzeba będzie się dobrze ubrać, a nawet ciepło chyba ubrać, żeby świętować sukces naszych żużlowców. Są mistrzami Polski, a my jeszcze do końca nie poświętowaliśmy, ale będzie okazja, będzie mistrzowska feta Press Toruń. To w najbliższą sobotę, 17 października o godzinie 12:30, tylko miejscówka może was zdziwić, bo to nie będzie na Starym Mieście, tylko na parkingu przy Zielonej Strefie. No, wielu osobom się to nie podoba, raczej mało komu to się podoba, bo to nie są te przepiękne okoliczności przyrody, na jakie liczyliśmy, no ale najważniejsze, że będą mistrzowie, będzie okazja do świętowania, no i czytam, że szans na zmianę lokalizacji to nie ma. Mistrzowska feta Press Toruń w najbliższą sobotę, 17 października o 12:30 przy Moto Arenie na parkingu przy Zielonej Strefie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Aha, wstęp jest darmowy.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
2: Po reklamie.
3: Sporo chmur na toruńskim niebie, parasole dzisiaj nam się raczej nie przydadzą, możliwe także chwilowe przyjaśnienia. Po zimnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały do siódmej kreski, w najcieplejszym momencie dnia termometry w Grodzie Kopernika pokażą w ten wtorek 12-13 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w mieście obojętne.
4: To jest Radio Gra.

0: Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Za chwilę 12 i rozpoczniemy popołudnie, rozpoczniemy lepszą połowę dnia. Na dobry początek popołudnia Zalia zaśpiewa Tylko kochaj mnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wolność, to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
19: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Po reklamie.
0: Pora przenieść się na chwilę do naszego newsroomu i sprawdzić najnowsze wiadomości. Mamy 12, czyli zapraszamy na raport.
12: Marta Malerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. W Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu trwa interwencyjna wycinka drzew, ale pojawiają się nowe nasadzenia. Dlaczego miasto musi usuwać część drzew?
20: Nie ukrywajmy, Wydział Środowiska usuwa drzewa zagrażające bezpieczeństwu lub obumarłe. W przypadku drzew, które są obecnie usuwane w parku, mieliśmy również spotkania z Radą Okręgu, spacer, aby pokazać, jakby udowodnić nasze zamierzenia. Wszystkie drzewa uzyskały pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich usunięcie. No i nie ukrywajmy, to są wyłącznie cięcia sanitarne w tym drzewostanie. Czyli usuwamy drzewa obumarłe, zamierające lub grożące przywróceniu.
12: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii toruńskiego magistratu. Zmieniamy temat. Trwają prace przy remoncie nawierzchni na ulicy Kościuszki. W najbliższą sobotę i niedzielę roboty będą prowadzone na jezdni północnej, czyli tej od strony Młyna Wiedzy. Ulica będzie całkowicie zamknięta od Dworcowej aż do Grudziąckiej. Przygotujcie się na weekendowe utrudnienia. Teraz czas na relacje. Wczoraj w Toruniu odbyło się forum rynku pracy. Debatowano o aktualnych potrzebach pracodawców.
21: Ekspertów potrzeba w tych branżach, w których potrzeba było ich w ostatnim czasie, a więc tutaj mówimy o służbie zdrowia, o transporcie. Bardziej chyba trzeba patrzeć przez pryzmat pewnych już kompetencji, aniżeli zawodów, ponieważ dzisiaj bardziej pracodawcy jakby patrzą na pewne kwalifikacje twarde, na pewne umiejętności uczenia się, na kompetencje związane z cyfryzacją, ponieważ no, sztuczna inteligencja, która wchodzi, ona bardzo mocno zmienia ten rynek pracy. Powoduje, że jakby z jednej strony nawet osoby młode dotyka jakby ten problem, ponieważ do tej pory one realizowały pewne proste zadania, na których się uczyły. Dzisiaj te proste zadania bardzo często są przejmowane właśnie przez systemy zautomatyzowane sztucznej inteligencji.
12: Mówił Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Słuchacie raportu. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
22: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
12: To był Krzysztof Zasada. A już za chwilę na antenie Radia Gra informacje pogodowe dla Torunia. Dziś na toruńskich termometrach maksymalnie do 14, może 15 stopni, na niebie sporo słońca i wtorek w naszym mieście będzie upływał nam bez opadów. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na podwyższonym poziomie, warunki biometeo są korzystne.
0: Jest, w końcu nadeszło, w końcu się zaczyna wtorkowe popołudnie, 13 października, Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witamy ponownie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: I gorąco pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Przypomnę, dzisiaj imieniny mają Edward i Teofil. W prezencie zaśpiewa Zalia.

0: Sunny, Bonnie M. Cieszmy się z każdej chwili ze słońcem, bo będzie go coraz mniej. 13 października, pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, najlepsze życzenia, a cechą najbardziej ich wyróżniających na tle innych jest społeczne nastawienie, a raczej dążenie do działalności publicznej, czasem politycznej. Urodzony dzisiaj wyróżnia się wielką elokwencją. Do zalet można zaliczyć także jego prawość oraz moralność. Jeżeli chodzi o wady, nie radzi sobie z różnymi porażkami, szczególnie tymi życiowymi. A kto dzisiaj przyszedł na świat? Wśród gwiazd m.in. Paul Simon, amerykański piosenkarz, kończy 85 lat. Sacha Baron Cohen, aktor znany m.in. jako Borat i Ali G, ma 55 urodziny, a 29 lat temu urodził się Park Ji-min, czyli wokalista, członek zespołu BTS.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Dzień dobry.
6: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
5: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
6: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
6: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
15: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra. I bons-

Freddie Mercury w Radiu Gra. Sportowy weekend nam się szykuje. Było już kilka propozycji i teraz taka bardzo masowa, bo w ten weekend, a dokładnie w niedzielę, Toruń Maraton. Co ciekawe, już teraz wszystkie miejsca zostały wyprzedane. Wszystkie dystanse maratonu, półmaratonu i tak dalej rozpoczną się na Starówce, na ulicy Królowej Jadwigi przy Zegarze, a meta została wyznaczona na wysokości ulicy Wola Zamkowa. Start biegu na 5 kilometrów, tego chyba najpopularniejszego, zaplanowano na godzinę 9:00. Półmaraton i Toruń Maraton ruszą o godzinie 9:30. No to jeszcze raz przypomnę, że wszystkie pakiety już wyprzedane, ale przecież zawsze można przyjść i pokibicować. Radio

0: Wyraźnie chłodniejsze, trudniejsze poranki. Dzisiaj 6 stopni pokazywały toruńskie termometry i 14 stopni w dzień, do 15 maksymalnie w tym tygodniu. Raczej więcej nie zobaczymy. Ale o szczegółach meteo w naszym mieście opowiemy wam już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
19: masz! Po reklamie.
20: 14 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. To będzie przeważnie słoneczne popołudnie w naszym mieście, które upłynie nam bez opadów. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
1: To jest Radio Gra.
21: Yes. It is not that funny.

0: Gambio Dolor, Natalia Oreiro przed godziną 14. Pani Natalii w Toruniu na razie nie będzie, ale za to dzisiaj w Jordankach zobaczycie spektakl Prometeusz. To muzyka, akrobacje, taniec, wielkie show. Spektakl, który z pewnością zapamiętacie. To imponujący rozmachem spektakl, widowisko łączące taniec, akrobacje, no i wokalne formy, które zostaną z wami na nieco dłużej. Dziś o godzinie 19 Prometeusz w toruńskich Jordankach, ale dziać się też będzie na innych scenach w naszym mieście w tym tygodniu. Kilka fajnych koncertów od na przykład Micro Music. Opowiem o tym w serwisie Radio Gra Poleca o 14.30. Wcześniej najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Castorama.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
16: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
0: 13 dzień października w kalendarzu. Mamy 14, to jest popołudnie z Radiem Gra. Mamy też dla was najnowsze wiadomości.
2: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na toruńskim Lewobrzeżu powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Lokalnej. Jak Was informowaliśmy, zostanie zlokalizowane w dawnej poligonowej wieży ciśnień przy skrzyżowaniu ulic Letniej i Okulnej. Na jakim etapie jest ta inwestycja? O tym powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
20: Obecnie trwa przetarg na przebudowę obiektu i zagospodarowanie terenu wokół niego. Miasto czeka na oferty do poniedziałku. Całkowite koszty inwestycji to prawie 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Przyszły wykonawca będzie miał 1,5 roku na realizację zadania.
2: Jakie prace zostaną wykonane?
20: To m.in. rozbiórka, demontaż stalowych zbiorników na wodę, wymiana stolarki czy montaż nowych instalacji. Projekt przewiduje rozbudowę budynku, w tym wykonanie poziomu -1, montaż windy oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół wieży zostanie uporządkowany, nasadzona zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury i ścieżki rekreacyjne. W ramach prac powstaną też nowe miejsca parkingowe.
2: W nowym centrum będą mogły być organizowane wystawy, spotkania sąsiedzkie czy zajęcia artystyczne i kulturalne. Zmieniamy temat. 67 projektów wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego Torunia będzie zrealizowanych w przyszłym roku, a wśród nich m.in. zakup nowoczesnego sprzętu dla WOPR w ramach akcji Bezpieczna Wisła.
21: Łódź ratunkowa, już taką troszeczkę większą chcemy kupić i z opuszczalnym działem, gdyż no teraz są stany niżowe, ale wiadomo, że za ileś lat może być znowu powódź, a taka łódź jest niezbędna do ratowania życia i zdrowia ludzi, czy mienia nawet, gdyż ma opuszczany dziób, można dopłynąć w miarę blisko do miejsca, gdzie jest to potrzebne i ewakuować ludzi z właśnie miejsc powodziowych. Również lornetki termowizyjne, posiadamy jedną, ale chcemy mieć ich trochę więcej, gdyż one w przypadku poszukiwań osób, czy nawet dużo mamy potencjalnych skoczków z mostu, wskoczy do wody, jest ciemno, to jakiś ślad termiczny zostawia i wtedy wiemy, w którym miejscu próbować go szukać. Do tego sonar, do poszukiwań pod wodą i również dron z termowizją.
2: Mówił Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu. Na koniec jeszcze informacja z dróg. Zakończyły się utrudnienia na Krajowej 10. To trasa Toruń-Bydgoszcz. Przypomnijmy, tam przed godziną 12 w Emilianowie doszło do wypadku. W tym miejscu powinniście przejechać już bez problemów.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu Rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
22: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
2: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem. W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 14-15 stopni. Na niebie więcej słońca niż chmur i nie powinno padać.
0: I też chwila po drugiej na zegarach. Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiając tych zabieganych, zapracowanych, no i tych, którzy przy kawusi mają nieco więcej czasu. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się dzisiaj, pozdrawiamy ratowników medycznych, bo mamy Dzień Ratownictwa Medycznego. Zatem, panie, panowie, wszystkiego dobrego dla was. Armin, na początek Opus Classic, czyli Life is Life, a później Gorygas Project.
18: Radio gra, hity pełne energii.

0: Śląskie Popołudnie, hity pełne energii w waszych głośnikach. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Tomaszem Gorzyńskim, dyrektorem Musiru. Wczoraj pytaliśmy o halę, która ma powstać w Toruniu na 3000 osób. To dziś zapytamy o to, co dzieje się na Tortorze, na jakim etapie jesteśmy i co jeszcze się dziać będzie na toruńskim lodowisku w ramach renowacji, odświeżenia tego miejsca.
1: Obecnie jesteśmy w drugim etapie remontu lodowiska Tortor. Pierwszy został zakończony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek hokeistów, czyli wnętrze, ciągi komunikacyjne i sanitariaty, z których już kibice teraz mogą na spokojnie korzystać. Wykonawca jest na schodach, kładzie płytki, to będzie remont również i malowanie elewacji, plus zagospodarowanie terenu obok, czyli nowa kostka brukowa pojawi się od strony Osmańskiego. Kończymy postępowanie na tak zwany topielnik, czyli system odzyskiwania wody na lodowisku.
0: Co jeszcze w planach maturyński Mosir? O tym napisaliśmy też na portalu gra.fm, gdzie was odsyłam.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Od koszykarskich derbów zaczniemy serwis Radio Gra Poleca. Takich prawdziwych, z prawdziwego zdarzenia z Bydgoszczą. Bydgoską Astorią Twarde Pierniki zagrają już 16 w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. No i wiadomo, że to pozycja obowiązkowa o godzinie 18. Proszę wpisać w kalendarze. Micro Music zagra w Toruniu koncert w czwartek w Lizard Kingu. Tego zespołu też specjalnie chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Zaglądamy do Jordanek, tu się sporo dzieje pod włoskim niebem. Jutro to propozycja dla fanów włoskiego klimatu. Będą największe przeboje oczywiście w repertuarze. A Piotr Bałtroczyk, polski komik, stand-uper, kabareciarz, pojawi się w Toruniu 17 października, także w Jordankach. Pan Skolim zagra koncert w Toruniu w Auli UMK w sobotę o godzinie 16. A legendarny Debil w piątek opanuje scenę toruńskiego Kombinatu Kultury. Tam też się będzie działo. Poleca Radio Gra.

Jason Derulo, Want to Want Me w Radiu Gra. To są hity pełne energii. Za chwilę powiemy, co w pogodzie się w Toruniu wydarzy, a później zaproszę was na gamingowe spotkanie, bo to będzie nierealna gratka dla fanów gier, szczególnie FIFA i Counter-Strike'a. Szczegóły niebawem.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 gr.

0: A polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pyszności w dobrej cenie. Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.
8: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 14-15 stopni. Na niebie więcej słońca niż chmur i nie powinno padać.
9: To jest Radio Gra.

najbliższą sobotę, 17 października w Toruniu, trzecia edycja e-sportowego gamingowego spotkania najlepszych graczy, ale także i graczy amatorów. W dwie gry będziemy grać jak mówił klasyk. Po pierwsze w kultowego Counter Strike'a, a po drugie w FIFA, czyli no obecnie FC 27. Najlepsi z najlepszych nie tylko zdobędą nagrody, ale także będą mogli awansować do ogólnopolskiego finału. No więc zmagania graczy w Galerii Przyżółkiewskiego zaczną się już w sobotę od godziny 10 do godziny 20 pod naszym radiowym patronatem. Polecamy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
16: Po reklamie.
17: Czas pędzi nieubłaganie, jest 15 w Toruniu. Czas zatem na kolejne wiadomości. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport.
18: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Chodzi o awarię świateł na szosie bydgoskiej w rejonie Arpolu. Przyczyną wyłączenia sygnalizacji jest awaria wewnętrznej linii zasilającej. Obecnie specjalistyczne zespoły techniczne prowadzą prace mające na celu zlokalizowanie miejsca uszkodzenia kabla oraz usunięcie usterki. Przekazał Miejski Zarząd Dróg. Ze względu na stopień skomplikowania awarii podziemnej infrastruktury elektrycznej, przewidywany termin zakończenia naprawy i ponownego pełnego uruchomienia sygnalizacji to piątek. Bądźcie ostrożni. Teraz ponownie z naszym radiowym mikrofonem zaglądamy do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. Sporo dzisiaj mówimy o zielonych projektach, między innymi tych zrealizowanych.
1: W ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku zostało wykonane zadanie odtworzenie głównego wejścia do parku na Bydgoskim Przedmieściu. Spożyliśmy tam projekt tak naprawdę konserwatorski oparty o historyczną ikonografię, który uzyskał pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków i zrealizowaliśmy nasadzenia odtwarzające ten pierwotny wygląd tego wnętrza. Zadanie polegało głównie na wykonaniu szpalerowych nasadzeń drzew, odtworzeniu trawnika, ale jednocześnie było to poparte materiałem i ikonograficznym.
18: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. Teraz czas na relacje. Wczoraj w Toruniu odbyło się Forum Rynku Pracy. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
19: Mamy bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników. Mówię o tych pracownikach starszych. I mamy tych, którzy wnoszą pewną dynamikę, potrzebę innych relacji, partnerstwa. Są mniej przywiązani do hierarchii, bardziej do kompetencji, do tego, jak organizacja funkcjonuje. Obie te strony mogą się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć. Wiedza się bardzo zdemokratyzowała, tak? Możemy z pomocą różnych narzędzi uzupełniać bardzo szybko wiedzę, która przestaje być unikatową własnością najstarszych, tak? Więc jakby młodzi bardzo szybko mogą nadrabiać. Natomiast jednocześnie bardzo ważne są też cechy osobowościowe, gotowość do współpracy.
18: Mówiła Monika Kwiecińska-Zdrenka z Katedry Ekologii Społecznej Instytutu Socjologii UMK. Słuchacie raportu? Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
20: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
18: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: To jest raport sportowy, zapraszam. Dzisiaj rusza druga seria spotkań fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się starcie Atletico Madryt z Manchesterem United. Ciekawie z pewnością będzie też w Stambule. Galatasaray podejmie Barcelonę, a gospodarze wspierani przez swoich fanatycznych kibiców to zawsze trudny rywal, zaznacza Hansi Flick, trener zespołu z Katalonii. Odgłosy stadionu, zachowanie kibiców to coś niesamowitego. Wspierają swoją drużynę, co widać też w wynikach meczów z wielkimi rywalami. Grają przeciwko nim jak równy z równym, jak wielki zespół. Mecz o 21:00, a wcześniej o 18:45 wystartuje pojedynek dwóch biało-czerwonych w spotkaniu Sabach Baku ze Slawią Praga. Zobaczymy reprezentantów Polski, Tymoteusza Puchacza i Wiktora Nowaka. Jeszcze tenis. Jutro dojdzie do pojedynku Iga Świątek, Magdalena Fręch w ramach turnieju WTA 1000 w Wuhan. Ten polski mecz wystartuje około 5:00 rano polskiego czasu.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: To przeważnie słoneczne popołudnie w naszym mieście z niewielką ilością chmur na niebie. Nie powinno padać. Temperatura nieznacznie może jeszcze pójść w górę, maksymalnie do 15 stopni. Jutro już może być chłodniej, dojdzie do tego deszcz i dość silny wiatr.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: O wszystkim, co ważne, czym żyje Toruń i region, i piszemy, i mówimy w naszych raportach i na portalu gra.fm. A chociażby o tym, że Szczepan Twardoch, laureat literackiej Nike, przyjedzie do Torunia na festiwal książki. O tym piszemy na naszych stronach na portalu.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
17: No i dzień dobry po 15. Witajcie, kłaniam się, hity pełne energii. Zaczynamy od klasyki lat 90. Doktor Alban, proszę zrobić głośniej.

0: Brian Adams wielkim artystą jest, nie ma wątpliwości. To także znakomity fotograf, który swoje zdjęcia kiedyś w Toruniu też prezentował w ramach festiwalu Camera Beach. Ten zbliża się dużymi krokami i tu pojawiamy się z konkursem. Kolejny tydzień, kolejne karnety do wygrania. Słuchajcie, finał w piątek i kolejne pytanie. Wiadomo, że Camera Beach to film, to obraz, ale też muzyka jest bardzo często w tych filmach istotna. Daje klimat absolutnie wyjątkowy. Każdy ma swój jakiś soundtrack ukochany. No więc moje pytanie brzmi, jaki filmowy motyw najczęściej gra w waszych głowach, w twojej głowie? Napiszcie na portalu gra.fm. Konkurs nazywa się Magia Kina. W piątek finał i w piątek wręczymy komuś z was kolejne karnety na festiwal Camera Beach. Czekamy na wasze odpowiedzi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Centrum Akwarystyki Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio.

0: Symfonia od Clean Bandit w Radiu Gra Hity pełne energii. Teraz będzie hashtag trudne sprawy, dlatego że niestety Toruń i Bydgoszcz znalazły się wśród regionów o najwolniejszym wzroście gospodarczym. Eurostat podał właśnie takie dane, z których wynika, że to właśnie te dwa miasta, ten podregion bydgosko-toruński obejmujący dwie stolice, no i okoliczne powiaty odnotował w ostatnich dekadach najsłabszy wynik, najwolniej rozwijające się PKB na mieszkańca w Polsce i to tempo rozwoju miało być około 2 razy niższe niż średnia krajowa. Gdzie szukać więc przyczyn? No być może w nieco słabszej strukturze tej gospodarki, albo też braku inwestycji w nowoczesne technologie i nowoczesną infrastrukturę. A być może wypadniemy my jako miasto trochę lepiej i region, bo od 2027 roku Toruń z powiatem toruńskim oraz Bydgoszcz ze swoim powiatem mają być analizowane jako osobne podregiony. Jest więc szansa, że wówczas dowiemy się trochę więcej o nas samych, albo prawda będzie jeszcze nieco bardziej brutalna. Tak też może być. Całą analizę mamy dla Was na portalu Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To jest M9 i hity pełne energii, Tell Me Why. W pogodzie tej energii, powiedzmy, no dzisiaj jako tako, bo to słońce zaczęło się przybijać przedpołudniowo szczególnie, no ale szaleństwa na subkurtenci nie ma i raczej nie będzie szczegóły meteo niebawem u nas. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzelecy, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim.

0: płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
7: To przeważnie słoneczne popołudnie w naszym mieście z niewielką ilością chmur na niebie. Nie powinno padać. Temperatura nieznacznie może jeszcze pójść w górę, maksymalnie do 15 stopni. Jutro już może być chłodniej, dojdzie do tego deszcz i dość silny wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
8: To jest Radio Gra.

0: Kibice Speedwaya w Toruniu czekają na mistrzowską fetę, ta w sobotę o 12:30 na parkingu przy Strefie Zielonej przy Moto Arenie. Cała drużyna będzie do dyspozycji, więc będziemy świętować. No mam nadzieję, że kibice siatkarscy też będą mieli powody do świętowania. W czwartek wieczorem o 20:30 w SP28 późno zacznie się to spotkanie z wiceliderem tabeli Avion Świdnik, która przyjedzie do Torunia. Świdniczanie mają w tej chwili 13 punktów, Torunianie są na 6. miejscu z 6 oczkami w zestawieniu, więc emocje gwarantują. A my mamy dla was podwójne zaproszenia na ten mecz Cuk Aniołów Toruń. Zadzwońcie 56 654 320.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
2: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
3: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
4: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest 16 na toruńskich zegarach, a to oznacza, że mamy dla Was kolejne wiadomości z miasta, kraju i świata. Czas na radiowy raport.
7: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W dniach od 16 października do 5 listopada torunianie będą mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Mokre Przedmieście Olbrachta. Projekt dotyczy rejonu ulic Chrobrego, Batorego i Kościuszki, a chodzi o tereny po dawnym Polmosie. Już 28 października odbędzie się otwarta dyskusja publiczna. To o godzinie 16. Głównym założeniem przygotowanego planu jest przekształcenie dotychczasowych terenów poprzemysłowych w strefę mieszkaniowo-usługową, przekazuje magistrat. Więcej informacji będziemy jeszcze przekazywali na naszej antenie w tym tygodniu. Teraz informacje dla kierowców o awarii świateł na szosie bydgoskiej w rejonie Arpolu. Przyczyną wyłączenia sygnalizacji jest awaria wewnętrznej linii zasilającej. Obecnie specjalistyczne zespoły techniczne prowadzą prace mające na celu zlokalizowanie miejsca uszkodzenia kabla oraz usunięcie usterki, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Ze względu na stopień skomplikowania awarii podziemnej infrastruktury elektrycznej, przewidywany termin zakończenia naprawy i ponownego uruchomienia świateł to najbliższy piątek. Apelujemy o ostrożność. Zmieniamy temat. Sąd Okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji. To nastąpi na początku listopada. Do budynku przy średnicówce będą przeniesione 1 Wydział Cywilny, 4 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 8 Wydział Cywilno-Odwoławczy, Opiniodawczy, Zespół Sądowych Specjalistów i Biuro Kuratora Okręgowego.
8: W tym roku mam 30-lecie pracy zawodowej i nie pamiętam, aby ten budynek na fosie przechodził gruntowny remont. Przypomnę, że jest to budynek z przełomu XIX-XX wieku, więc mający już ponad 120 lat. Jak zalało nam pomieszczenia, to nagle okazało się, że w stropach mamy słomę z jakąś gliną, która no, w niektórych miejscach odpadła, więc ten remont wiąże się także z koniecznością wymiany stropów, wymiany całej instalacji elektrycznej, dostosowania tych pomieszczeń, wyremontowania ich, no, doprowadzenia tego budynku do użytkowania.
7: Mówił sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7 zł 11 groszy. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel, jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł 98 groszy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Na toruńskim niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 15 stopni. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
6: Nie wiem, czy macie podobnie, ale nie ma mojej wewnętrznej zgody, że wyniki w okolicach 20 stopni dopiero, no właśnie, za kilka miesięcy, na to wszystko wskazuje póki co, ale być może jeszcze jakiś tutaj pogodowy cud nam się wydarzy. Kłaniam się, dzień dobry, po czwartej w Radiu Gra, to jest 13 dzień października, ale wtorek, a to robi różnicę. Marcin Misiewski, witajcie.

0: Skasa i piękniejsza w Radiu Gra. Gęsina Świętego Marcina rozdana 24 w Toruniu. Odbiór ze specjalnym kodem, który państwo mieli otrzymali od Urzędu Marszałkowskiego. No właśnie, ale wracamy do tego, co dziać się będzie podczas samego festiwalu. Będą jak zawsze goście specjalni, mistrzowie kulinariów. Będzie Kurt Scheller, będzie Katarzyna Bosacka, Marcin Budynka i Sebastian Mirła. Do tego także gość specjalny, czyli Robert Makłowicz, który zaprasza do udziału w konkursie, zna specjalne warsztaty. Pan Robert zaprasza w social mediach, podczas których to kilka osób będzie mogło z panem Robertem pogotować i pogadać. Zakładam, bo pan Robert to chyba lubi porozmawiać. No więc gorąco polecamy, a sam festiwal przypominamy 10 i 11 listopada w Przysieku pod Toruniem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda. Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

początek tej części serwisu Radia Kropelca zaglądamy do Baja Pomorskiego, który zaprasza od 17 października na 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania 2026. Polecamy. Piotr Bałtroczyk w sobotę opanuje scenę Jordanek, kabareciarz, stand-uper, komik. Warto być. Igor Herbut odwiedzi Toruń w niedzielne popołudnie, wieczór w Jordankach, Jeremy Tour 2026, a z Kolim w sobotnie popołudnie o 16 w auli UMK zaśpiewa o tym, że wyglądasz idealnie. Kolejny koncert, obok którego ciężko przejść obojętnie, to Micromusic w czwartkowy wieczór na scenie Lizarda. Polecamy. A dziś w Jordankach Prometeusz. To widowisko taneczne, akrobatyczne. No i wokalne show. Polecamy to dziś o 19:00. Na koniec derby koszykarskie z bydgoską Astorią. Twarde wyniki zmierzą się 16 w Arenie Toruń. Poleca Radio Gra.

właśnie, chłopak z Barcelony, prawie z Barcelony. Przemek Grabowski w pełnej gotowości, on przyjmuje stery po godzinie 18 po naszym serwisie informacyjnym. Dobrego, spokojnego, przyjemnego wtorkowego wieczoru wam życzę. No i słyszymy się jutro po 13 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzięki, pozdrawiam, bye bye.

0: reklama. Pyszności w dobrej cenie? Bistro Domowa. Zapraszamy na obiady z dostawą lub odbiorem własnym. Zorganizuj u nas imprezę na 25 osób lub zamów catering nawet na 100. Ulica Chabrowa 22. www.domowatorun.pl.
1: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
2: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pomodori, mozzarella, bazylia, Brazylia! Mamma mia! Good idea! Pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
5: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy.
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Sąd okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji. To nastąpi na początku listopada. Do budynku przy średnicówce będą przeniesione pierwszy Wydział Cywilny, czwarty Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ósmy Wydział Cywilno-Odwoławczy, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów i biuro kuratora okręgowego. Adres do korespondencji pozostanie bez zmian, obsługa interesantów i czytelnia akt również. Sąd apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na miejsce wyznaczonych rozpraw i posiedzeń wskazane w doręczanych wezwaniach i zawiadomieniach.
9: Planujemy rozpoczęcie przenoszenia wydziałów od dnia 2 listopada. Zakładamy, że ta podstawowa przeprowadzka zajmie nam nie więcej niż miesiąc. W pierwszej kolejności będzie przeprowadzany pierwszy Wydział Cywilny i Zespół Opiniodawczych Specjalistów Sądowych. Pierwszy Wydział Cywilny jest to największy wydział toruńskiego sądu, więc jest to największe logistyczne wyzwanie. Musimy przewieźć meble, sprzęt, przede wszystkim akta spraw. W nowej lokalizacji umieścić pracowników, wyposażyć im biura, umożliwić im pracę. Myślę, że pewne perturbacje z tym związane w funkcjonowaniu wydziału będą nie dłuższe niż 2 tygodnie. Potem będą sędziowie mogli już normalnie zacząć funkcjonować i prowadzić sprawy.
8: Mówił sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu. Teraz informacje dla kierowców o awarii świateł na szosie bydgoskiej w rejonie Arpolu. Przyczyną wyłączenia sygnalizacji jest awaria wewnętrznej linii zasilającej. Obecnie specjalistyczne zespoły techniczne prowadzą prace mające na celu zlokalizowanie miejsca uszkodzenia kabla oraz usunięcie usterki, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Ze względu na stopień skomplikowania awarii podziemnej infrastruktury elektrycznej, przewidywany termin zakończenia naprawy i ponownego uruchomienia świateł to najbliższy piątek. Apelujemy o ostrożność. Zmieniamy temat. Na toruńskim Lewobrzeżu powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Lokalnej. Jak Was informowaliśmy, zostanie zlokalizowane w dawnej poligonowej wieży ciśnień przy skrzyżowaniu ulic Letniej i Okulnej. Na jakim etapie jest ta inwestycja? O tym powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Obecnie trwa przetarg na przebudowę obiektu i zagospodarowanie terenu wokół niego. Miasto czeka na oferty do poniedziałku. Całkowite koszty inwestycji to prawie 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Przyszły wykonawca będzie miał 1,5 roku na realizację zadania.
8: Jakie prace zostaną wykonane?
10: To m.in. rozbiórka, demontaż stalowych zbiorników na wodę, wymiana stolarki czy montaż nowych instalacji. Projekt przewiduje rozbudowę budynku, w tym wykonanie poziomu -1, montaż windy oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół wieży zostanie uporządkowany, nasadzona zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury i ścieżki rekreacyjne. W ramach prac powstaną też nowe miejsca parkingowe.
8: W nowym centrum będą mogły być organizowane wystawy, spotkania sąsiedzkie czy zajęcia artystyczne i kulturalne. To będzie kolejna chłodna noc w Toruniu. Na termometrach ma być od 6 do 7 stopni. Nad ranem mogą pojawić się przelotne opady. W ciągu dnia też może popadać. Na toruńskim niebie sporo chmur. Będzie maksymalnie do 15 stopni, ale później pojawi się dość silny wiatr.
7: Hej, cześć, witajcie we wtorek 13. No dobrze, że nie piątek. Przemek Grabowski z wami, no już wieczorowo. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze mają trochę do zrobienia w pracy. No to będzie dużo hitów pełnych mocy. Teraz Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

różne, także mniej przyjemne przeżycia ze swoimi facetami, dlatego wiedziała, o czym śpiewa w utworze Typical Male, typowy facet. Właśnie, dziewczyny, jaki jest ten typowy facet? No to macie już temat na ploty wieczorne, jak nie dzisiaj, to w ogóle jesienią. Zmieniamy klimat i podkręcamy tempo. Don't Be So Shy z Radiem Gra, jeszcze w drodze do domu, to Imani.

0: stronę słońca zabrała nas Ewelina Lisowska. No tego słońca mamy każdego dnia coraz mniej, ale w ten weekend jeszcze nie będziemy zmieniać czasu, bo ludzie coraz częściej pytają, kiedy zmiana czasu na zimowy. Jeszcze nie w ten weekend. Jeszcze trochę poczekamy. Za chwilę na piękną jesień i wieczorne spacery Lady Gaga, ale wrócimy też na plażę. Co by na to? Zagram wam Bailando.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Tygrysa. Pierwsza, najlepsza wersja Eye of the Tiger od grupy Survivor, gdzie było to słychać oczywiście w filmie Rocky. No i teraz jeszcze trochę sportowej inspiracji dla wszystkich. Jest rekord w planku. Co to jest ten plank? No to musisz tak, wiesz, no na podłodze. Trochę na paluszkach, trochę na łokciach. No i w takiej desce musisz wytrzymać jak najdłużej. Kto wytrzyma? Przynajmniej minutę. A wiecie, jaki jest rekord? Uwaga, zróbcie głośniej. Jane Wilde. Donna Jane Wilde ma 61 lat. Jest z Kanady i wytrzymała w planku aż, jak myślicie, ile? Pół godziny, godzinę? 5 godzin w planku. Niesamowite. Dziewczyna poprawiła tym samym o niemal pół godziny swój dotychczasowy rekord świata kobiet, czyli 4 godziny, 30 minut i 11 sekund. 5 godzin, 61 lat. Pani Donna Jane Wilde z Kanady jest chyba dla nas inspiracją.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zdrowo w Radiu Gra, gdy spadają liście, ja odkrywam takie hity, tym razem importy z Berlina, tam mieszkają i tworzą przyjaciele z Fastboy Music Sounds, trochę romantycznie, trochę tanecznie, takie romantico-dancy. A za chwilę dziewczyny, coś dla was. Wiadomo, że dziewczyny uwielbiają się bawić, girls just want to have fun. Cindy Lauper już czeka.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie.
12: Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
18: Po reklamie.
19: To będzie kolejna chłodna noc. W Toruniu na termometrach ma być od 6 do 7 stopni. Nad ranem mogą pojawić się przelotne opady. W ciągu dnia też może popadać. Na toruńskim niebie sporo chmur. Będzie maksymalnie do 15 stopni, ale później pojawi się dość silny wiatr.

0: O, właśnie, właśnie, dawno nie było tutaj tego pana. Rick Astley, Together Forever With You. Macie takie wyzwanie na jesień. Proszę zatańczyć tak jak Rick Astley w teledysku do tej piosenki. Naprawdę miał te kocie ruchy. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę Armin van Buuren. Wrócimy też do muzyki Urszuli. Co wy na to?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Jedna z najlepszych na scenie, Urszula Rysa na szkle. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w Radiu Gra. Pozdrawiam każdego Edwarda i Magdalenę i Daniela na imieniny. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No jest już tak coraz bardziej jesiennie, no to my teraz wskakujemy do jesiennego pociągu. Mamy bilety i jedziemy do Londynu. A to będzie ostatni pociąg do Londynu. Last Train to London to klasyk od Electric Light Orchestra.

John Newman, który od niedawna jest także DJ-em. A teraz szybkie pytanie. Kto z was jest jeszcze w pracy? Jak się pracowało we wtorek? Lepiej niż w poniedziałek? Wiecie co? Podobno we wtorek pracuje się lepiej, bo wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni całego tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza, czyli jeszcze jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Jeszcze zdążycie, jeszcze mamy trochę wieczoru, a za chwilę w głośniku mocy, też może do roboty o tej porze, doda nam Milki. Mamy nową wersję Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty.

0: formy oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz! W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Po reklamie. And it goes.

Bądźcie silny, jesteś silna, dasz radę, przypomniała nam Szeryf w hicie Strong Enough. Teraz wiadomości z Japonii, tam mają różne ciekawe pomysły, biznesy, wynalazki. Może ktoś przeniesie taki biznes tutaj do nas. Wiecie, że w Japonii to można sobie wynająć osobę, która po prostu będzie obok. Usługa rozsławiona przez pana Morimoto polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Ktoś sobie jest obok, za dużo nie gada, czasami ludzie nie potrzebują porady, wystarczy, że ktoś z nimi pobędzie, a nawet w Japonii to można sobie oczywiście za pieniądze wynająć partnera, partnerkę na wesele. Jakby co, to ja też mogę się polecić. I mogę wam polecić kolejną jesienną nowość. Lost Frequencies w Radiu Gra, śpiewa Mari Frost, Paraiso.

0: nie powinno się dotykać, a jednak to się dzieje. Odświeżony hit grupy Stasaila od ekipy Offenbach Fall to the Floor, ale jest taki klasyk, którego no chyba nie będziemy dotykać ludzie czasami próbowali, ale nie wychodziło, bo pierwsza wersja Enjoy the Silence od Depeche Mode jest nie do podrobienia, jest po prostu najlepsza. Oryginał, w szczególności z naszego gramofonu, zawsze brzmi lepiej. Depeche Mode już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Wiembert, twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Weź mnie w swe ramiona, tak chłodno przecież wieczorami. In My Arms od Kylie, królowej disco, no przynajmniej księżniczki, świetnej muzyki. Nie zabraknie także po 20:00. Ja zapraszam Was jutro po pracy, w pracy, po szkole, w drodze na zakupy. Przemek Grabowski, będę z Wami w środę od 18:00 w Radiu Gra. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
4: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy. Spotkania, spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Rozpoczynamy od tematu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bowiem za nami konferencja Młodzi w dobrym stanie, poświęcona wsparciu psychologicznemu uczniów. Nie da się ukryć, że uczniowie różnie radzą sobie ze stresem, dlatego uczestnicy poznali sposoby rozpoznawania kryzysów emocjonalnych i dowiedzieli się, jak skutecznie pomagać rówieśnikom.
1: Nie trzeba się bać prosić o pomoc. Ktokolwiek ma jakiekolwiek pomysły, myśli, plany, coś wie, coś usłyszał, może przyjść do każdego dorosłego, czy do rodzica, czy do nauczyciela, czy do psychologa, czy do policjanta i podzielić się swoimi obawami. Dzieci, młodzież często boi się prosić o pomoc. Oni myślą, że to jest skarżenie, że to jest niefajne mówić o tym, że jestem słaby. Nie. Tutaj każdy powinien wiedzieć, że jeżeli ma jakiś problem, czy podejrzewa kogoś, że ktoś ma problem, powinien umieć poprosić o pomoc. My jak dyżurujemy, uczniowie do nas podchodzą. Jeżeli chcą porozmawiać, zawsze znajdziemy dla nich czas. Zostaniemy po lekcjach, porozmawiamy na innej lekcji. Ktoś ma taką potrzebę. Jest dyrektor, jest pedagog, jest psycholog. Naprawdę szkoły robią bardzo dużo teraz, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie. Uczniowie są zaopiekowani. Kto chce, kto czuje, prosi o pomoc. Tylko jest też duża grupa uczniów, którzy tego nie umieją. I oni muszą też przełamać taką wewnętrzną barierę i mówić głośno, bo to jest bardzo trudno, głośno powiedzieć o tym, co mnie w środku boli.
0: Mówiła Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 14 w Toruniu, z którą rozmawiał Patryk Stec.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wczoraj odbyło się forum rynku pracy. Przedstawiciele biznesu i urzędu omawiali przyszłość rynku pracy, szanse na zatrudnienie, kluczowe umiejętności pracowników oraz aktualne potrzeby pracodawców. W centrum uwagi znalazły się sposoby łączenia niedoświadczonych i doświadczonych pracowników oraz tworzenie warunków zapobiegających cyfrowemu wykluczeniu.
2: Mamy bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników, mówię o tych pracownikach starszych, i mamy tych, którzy wnoszą pewną dynamikę, potrzebę innych relacji, partnerstwa, są mniej przywiązani do hierarchii, bardziej do kompetencji, do tego, jak organizacja funkcjonuje. Obie te strony mogą się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć. Wiedza się bardzo zdemokratyzowała, tak? Możemy z pomocą różnych narzędzi uzupełniać bardzo szybko wiedzę, która przestaje być unikatową własnością najstarszych, tak? Więc jakby młodzi bardzo szybko mogą nadrabiać. Natomiast jednocześnie bardzo ważne są też cechy osobowościowe, gotowość do współpracy.
1: Mówiła Monika Kwiecińska-Zdrenka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A kto jest poszukiwany na rynku pracy? O tym opowie nam Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
3: Ekspertów potrzeba w tych branżach, w których potrzeba było ich w ostatnim czasie, a więc tutaj mówimy o służbie zdrowia, o transporcie. Bardziej chyba trzeba patrzeć przez pryzmat pewnych już kompetencji, aniżeli zawodów, ponieważ dzisiaj bardziej pracodawcy jakby patrzą na pewne kwalifikacje twarde, na pewne umiejętności uczenia się, na kompetencje związane z cyfryzacją, ponieważ sztuczna inteligencja, która wchodzi, ona bardzo mocno zmienia ten rynek pracy.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
7: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wybrano 67 projektów w ramach budżetu obywatelskiego, które trafią do realizacji w 2027 roku. W puli ogólnomiejskiej najwięcej głosów zebrał projekt na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, o którym opowie nam Agnieszka Szarecka, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu.
2: To jest takie najsmutniejsze, najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami.
1: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
2: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole, więc to jest popękane, połamane, przecieka w takie deszczowe dni. My tam co prawda ratujemy się jak możemy, zamontowaliśmy pod tym sufitem dodatkowe osłony, ale to przy większych deszczach i tak nie zdaje rezultatu i te kolice są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je, a też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować.
1: Drugie miejsce na podium wśród projektów ogólnomiejskich należy do WOPR. W przyszłym roku zakupią sprzęt specjalistyczny i poduszkowca.
3: Tym sprzętem można w przypadku tutaj, jak jesteśmy na przystani sportów wodnych na Popiełuszki 1, odpalam go nawet tutaj u nas pod hangarem i w 3 minuty jestem już pod mostem Piłsudskiego. Łódź ratunkowa, już taką troszeczkę większą chcemy kupić i z opuszczalnym działem. Również lornetki termowizyjne. Posiadamy jedną, ale chcemy mieć ich trochę więcej, gdyż one w przypadku poszukiwań osób, czy nawet dużo mamy potencjalnych skoczków z mostu, wskoczy do wody, jest ciemno, to jakiś ślad termiczny zostawia i wtedy wiemy, w którym miejscu próbować go szukać. Do tego sonar, do poszukiwań pod wodą i również dron z termowizją.
1: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Do tematu wracamy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu projektów, które wygrały głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród nich znalazły się również dwie zewnętrzne siłownie. Jedna na Skarpie, a druga na Wrzosach, które posiadają możliwość zmiany obciążenia. Szczegóły przedstawi nam Jacek Połomka, prezes zarządu Automobil Klubu Toruńskiego i autor jednego z projektów.
2: Siłownia jest troszeczkę innego typu niż te siłownie standardowe. Siłownia będzie z ciężarami, które będzie można przekładać i będą w zależności od osoby, która będzie chciała, że tak powiem, ćwiczyć, będzie mogła sobie ten ciężar przy tym urządzeniu pozmieniać.
3: Jakie to będą maszyny, albo przynajmniej jakie partie mięśni będziemy mogli ćwiczyć?
2: Wstępne konsultacje, jakie były prowadzone z instruktorami, no to te najbardziej pospolite i to, co nam młodzież najbardziej zwraca na to uwagę, tak? Czyli klatka piersiowa, bicepsy, plecy, barki, no i oczywiście nogi.
1: Ponadto myślę, że warto podkreślić, że mieszkańcy Torunia oddali wiele głosów na projekty związane z remontami placów zabaw. Jednym z wygranych projektów jest remont placu zabaw nad Martówką w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Więcej opowie nam Anna Lamers, toruński społecznik i autorka projektu.
4: Ten plac zabaw, który tam w tej chwili jest, on już jest dość mocno zniszczony, ale mimo wszystko poziom jego oblężenia jest niewyobrażalny. No więc postanowiłam właśnie napisać projekt na ten plac zabaw, żeby on stał się takim miejscem faktycznie dobrze wykorzystanym, bo w tej chwili te dzieciaki tam się po prostu zwyczajnie moprzą. Nudzą się potężnie. Rodzice też nie bardzo mają co z nimi zrobić, więc to jest taka bardziej odpowiedź na realnie zaobserwowany problem, żeby tam może jakaś zjeżdżalnia też się pojawiła, najlepiej jakaś rura, więc mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście nie było łatwo, bo też tam są tereny zalewowe. Ale na szczęście wszystko już jest dogadane, że jakby muszą być materiały oczywiście odpowiednio wykorzystane.

0: Reklama.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi...
0: Reklama.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi...

0: ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
1: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
0: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
1: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
0: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
2: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: wcześnie zakończyła sezon z powodu kontuzji. W rozmowie z naszym reporterem podsumowała ostatnie 12 miesięcy, które były dla niej niezwykle intensywne. Między innymi za sprawą halowych mistrzostw świata, które odbyły się w Toruniu.
1: Może podzielimy ten sezon na dwie części. W pierwszej części sezonu był ten sezon halowy i właśnie mistrzostwa świata w Toruniu, do których przygotowywałam się na 110%, no bo to było jednak mistrzostwa w domu i bardzo mi na nich zależało. Chciałam pokazać tam z jak najlepszej strony, zakwalifikować się na nią, no bo minimum też było spore. I myślę, że to nam wyszło naprawdę na piątkę z plusem i gdzieś tam ten jedyny mankamencik to troszkę lepszy wynik na tych samych tych mistrzostwach świata, z których i tak finalnie jestem zadowolona, bo mimo wszystko ten sezon halowy miał bardzo dużo prywatnych zawirowań dla mnie, więc cieszę się, że mimo wszystko dobrze udało mi się wystartować. Sezon letni to już niestety kontuzje, problemy, brak zdrowia i gdzieś tam z perspektywy czasu uważam, że po prostu powinniśmy ten sezon puścić szybciej, ale no wiadomo, jak to sportowiec, byłam ambitna, wierzyłam, że jeszcze gdzieś tam tego czasu mi starczy, bo mistrzostwa były może nie jakoś bardzo późno, ale no było do nich jeszcze sporo czasu. Ja miałam minimum, więc w teorii mogłam się spokojnie przygotowywać, no ale jeszcze niestety te problemy zdrowotne uniemożliwiły nam dalekie skakanie, więc teraz skupiam się na leczeniu. No niestety musiałam zrezygnować z mistrzostw Europy, na które uzyskałam minimum już pod koniec stycznia na hali. A co do problemów zdrowotnych, no to miałam tak naprawdę już na hali, tam pod koniec sezonu zaczęły się problemy z mięśniem dwugłowym, na mistrzostwach świata halowych nadrwałam jeszcze ten mięsień, potem ten ból cały czas się utrzymywał i gdzieś tam jesteśmy w ciągłej diagnostyce.
0: Z Anną Matuszewicz, toruńską skoczkinią w dal, rozmawiał nasz reporter Patryk Stec. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia, kłaniam się nisko, Artur Stochla.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego.

0: reklama.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Po reklamie.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zajrzymy m.in. do Sądu Okręgowego w Toruniu, powiemy o projektach, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta na przyszły rok oraz podsumujemy Kujawsko-Pomorskie Forum Rynku Pracy. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Sąd Okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji. Ma to nastąpić na początku listopada. Do budynku przy trasie prezydenta Raczkiewicza zostaną przeniesione pierwszy Wydział Cywilny, czwarty Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ósmy Wydział Cywilny Odwoławczy, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów oraz Biuro Kuratora Okręgowego.
2: Dlaczego ta przeprowadzka? Otóż w lutym doszło do bardzo nieszczęśliwego zdarzenia na poddaszu budynku przy ulicy Fosa Staromiejska, tego, który sąsiaduje czy graniczy z tak zwaną harmonijką, dawnym Wydziałem Prawa, doszło do awarii i zalania tego budynku. Zalanie było bardzo poważne. W godzinach nocnych przy dużym mrozie doprowadziło do trwałego uszkodzenia kilku sal rozpraw. Sprzęt, który na tych salach się znajdował, uległ zniszczeniu. Ponad 20 pomieszczeń musieliśmy wyłączyć z użytkowania, bo nie nadają się one bez remontu do użycia. W tym roku mam 30-lecie pracy zawodowej i nie pamiętam, aby ten budynek na Fosie przechodził gruntowny remont. Przypomnę, że jest to budynek z przełomu XIX-XX wieku, więc mający już ponad 120 lat. Jak zalało nam pomieszczenia, to nagle okazało się, że w stropach mamy słomę z jakąś gliną, która w niektórych miejscach odpadła, więc ten remont wiąże się także z koniecznością wymiany stropów, wymiany całej instalacji elektrycznej, dostosowania tych pomieszczeń, wyremontowania ich, doprowadzenia tego budynku do użytkowania. Planujemy rozpoczęcie przenoszenia wydziałów od dnia 2 listopada. Zakładamy, że ta podstawowa przeprowadzka zajmie nam nie więcej niż miesiąc. W pierwszej kolejności będzie przeprowadzany pierwszy Wydział Cywilny i Zespół Opiniodawczych Specjalistów Sądowych. Pierwszy Wydział Cywilny jest to największy wydział toruńskiego sądu, więc jest to największe logistyczne wyzwanie. Musimy przewieźć meble, sprzęt, przede wszystkim akta spraw. W nowej lokalizacji umieścić pracowników, wyposażyć im biura, umożliwić im pracę. Myślę, że pewne perturbacje z tym związane w funkcjonowaniu wydziału będą nie dłuższe niż 2 tygodnie. Potem będą sędziowie mogli już normalnie zacząć funkcjonować i prowadzić sprawy.
0: Mówił sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, w rozmowie z Piotrem Olszowskim.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Poznaliśmy zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Wśród nich znalazły się nowe nasadzenia drzew i krzewów w parku miejskim.
3: W tym roku sami mieszkańcy zauważyli, jakie mamy problemy z istniejącym drzewostanem. Obecnie rozpoczyna się interwencyjna wycinka drzew w parku na Bydgoskim. Znowu bardzo dużo drzew nam z tego parku wypadło. Mieszkańcy to zauważyli, sami zgłosili projekt posadzenia nowych drzew w parku. Oczywiście Wydział Środowiska z ogromną przyjemnością zaopiniował pozytywnie to zadanie. No i już wiemy, znamy wyniki budżetu obywatelskiego, wiemy, że takie zadanie zostało przegłosowane przez mieszkańców. Zatem w kolejnym roku, oczywiście znowu jesienią, tak jak zawsze sadzimy drzewa, będziemy realizowali nowe nasadzenia na terenie parku na Bydgoskim Przedmieściu. Nie ukrywajmy, Wydział Środowiska usuwa drzewa zagrażające bezpieczeństwu lub obumarłe. W przypadku drzew, które są obecnie usuwane w parku, mieliśmy również spotkania z Radą Okręgu, spacer, aby pokazać, jakby udowodnić nasze zamierzenia. Wszystkie drzewa uzyskały pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich usunięcie. No i nie ukrywajmy, to są wyłącznie cięcia sanitarne w tym drzewostanie. Czyli usuwamy drzewa obumarłe, zamierające lub grożące przywróceniu. W ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku zostało wykonane zadanie odtworzenie głównego wejścia do parku na Bydgoskim Przedmieściu. Spożyliśmy tam projekt tak naprawdę konserwatorski oparty o historyczną ikonografię, który uzyskał pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zrealizowaliśmy nasadzenia odtwarzające ten pierwotny wygląd tego wnętrza. Zadanie polegało głównie na wykonaniu szpalerowych nasadzeń drzew, odtworzeniu trawnika, ale jednocześnie było to poparte materiałem i ikonograficznym.
0: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Na liście zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok znajdziemy też m.in. remont i przebudowę kwarantanny dużych psów oraz magazynu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście.
4: To jest takie najsmutniejsze zawsze najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami.
5: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
4: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole, więc to jest popękane, połamane, przecieka w takie deszczowe dni. My tam co prawda ratujemy się jak możemy, zamontowaliśmy pod tym sufitem dodatkowe osłony, ale to przy większych deszczach i tak nie zdaje rezultatu i te kolice są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je, a też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować.
0: Mówiła Agnieszka Szarecka, kierownik toruńskiego schroniska w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą. Wśród zwycięskich 67 projektów znajdziemy też m.in. budowę siłowni plenerowej typu dzik przy szkole podstawowej numer 28 w Toruniu.
6: Siłownia jest troszeczkę innego typu niż te siłownie standardowe. Siłownia będzie z ciężarami, które będzie można przekładać i będą w zależności od osoby, która będzie chciała, że tak powiem, ćwiczyć, będzie mogła sobie ten ciężar przy tym urządzeniu pozmieniać.
7: Jakie to będą maszyny, albo przynajmniej jakie partie mięśni będziemy mogli ćwiczyć?
6: Wstępne konsultacje, jakie były prowadzone z instruktorami, no to te najbardziej pospolite i to, co nam młodzież najbardziej zwraca na to uwagę, tak? Czyli klatka piersiowa, bicepsy, plecy, barki, no i oczywiście nogi.
0: To był Jacek Połomka, prezes zarządu Automobil Klub Toruński. Wśród zwycięskich projektów jest też zakup nowoczesnego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach akcji Bezpieczna Wisła.
8: Przy tym stanie wody nie bardzo długo wypływany z portu zimowego z uwagi na niski stan wody. Nie wszędzie możemy dopłynąć, nie wszędzie dobić. Po prostu szybkie dotarcie do osoby, która potrzebuje pomocy. I tym bardziej, że w chwili obecnej tutaj w granicach administracyjnych miasta Torunia nie ma slipu, gdzie by można było zwozować łodzie z uwagi na niski stan wody. A tym sprzętem można w przypadku tutaj, jak jesteśmy na przystani sportu wodnych na Popiełuszki 1, odpalam go nawet tutaj u nas pod hangarem i w 3 minuty jestem już pod mostem Piłsudskiego. Owszem, jest to hałaśliwe, niektórym to się nie podoba, ale to nie jest sprzęt do patrolowania, tylko do ratowania życia i zdrowia ludzi.
0: Mówił Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu, pomysłodawca projektu. A więcej o budżecie obywatelskim Torunia na 2027 rok piszemy na naszej stronie gra.fm.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Przedstawiciele biznesu i urzędów omawiali przyszłość rynku pracy w naszym regionie. W Toruniu odbyło się forum rynku pracy. Debatowano o aktualnych potrzebach pracodawców oraz na przykład cyfrowym wykluczeniu starszych osób. Rozmawialiśmy między innymi z Moniką Kwiecińską-Zdrenką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
9: Mamy bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników, mówię o tych pracownikach starszych, i mamy tych, którzy wnoszą pewną dynamikę, potrzebę innych relacji, partnerstwa, są mniej przywiązani do hierarchii, bardziej do kompetencji, do tego, jak organizacja funkcjonuje. Obie te strony mogą się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć. Wiedza się bardzo zdemokratyzowała, tak? Możemy z pomocą różnych narzędzi uzupełniać bardzo szybko wiedzę, która przestaje być unikatową własnością najstarszych, tak? Więc jakby młodzi bardzo szybko mogą nadrabiać. Natomiast jednocześnie bardzo ważne są też cechy osobowościowe, gotowość do współpracy.
0: Mówiła Monika Kwiecińska-Zdręka z Katedry Ekologii Społecznej Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.
10: Rynek pracy tak naprawdę zawsze był wyzwaniem. Dla mnie to żywy organizm, który reaguje na każdą najmniejszą zmianę. I my wszyscy, zarówno pracownicy służb zatrudnienia, wojewódzkich urzędów pracy, powiatowych urzędów pracy, samorządowcy, musimy być cały czas na bieżąco, musimy cały czas ten rynek badać i być we współpracy. Być we współpracy ze stroną biznesową, być we współpracy ze stroną edukacyjną. To jest żywy organizm. Są rzeczy, które jesteśmy w stanie przewidzieć, bo chociażby demografia, to obserwujemy od wielu lat i na to my jesteśmy w stanie się przygotować.
0: To była Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Sytuacja na rynku pracy jest obecnie stabilna. Patrząc przez pryzmat tych wskaźników, powiedzmy stopy bezrobocie, czyli ofert pracy, ona się nie zmienia w ostatnim czasie, natomiast widać pewną taką dużą ostrożność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia i jakby pracodawcy troszkę jakby obawiają się przyszłości, ponieważ ona jest bardzo niepewna i stąd starają się nie zatrudniać w tym momencie tyle, ile jeszcze powiedzmy tych ofert pracy było kilka lat temu.
0: Mówił Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

0: złote żużlowe sezony Torunia. Po 3 latach przerwy toruński Apator powrócił na żużlowy szczyt, notując sezon, który na długo zapisze się w pamięci kibiców. Drużyna z Grodu Kopernika nie tylko zdobyła złoty medal drużynowych mistrzostw Polski, ale uczyniła to w stylu, który nie pozostawiał złudzeń. Przewaga 6 punktów nad rywalami mówi sama za siebie. Już na wiele kolejek przed zakończeniem rozgrywek akurat było jasne, że nikt nie jest w stanie zagrozić rozpędzonej ekipie z Torunia. Przed sezonem 90 roku doszło do kilku istotnych zmian w zespole. Zimą 1989 roku z drużyną pożegnał się Ząbik, który przeniósł się do Grudziądza. Trenerską pałeczkę przejął Miedziński. Zaledwie rok wcześniej zakończył karierę po kontuzji, stając się jednym z najmłodszych szkoleniowców w historii polskiego żużla. W jego rękach znalazł się zespół bardzo wyrównany, z doświadczonym Żabiałowiczem na czele oraz szeroką ławką rezerwowych, wśród których prym wiódł utalentowany tercet młodzieżowców Krzyżaniak, Kowalik i Sawina. Miedziński wprowadził nowatorski system rotacyjny. Zawodnik, który kończył bieg na 4. pozycji, w kolejnym był zastępowany przez rezerwowego. To pozwoliło utrzymać wysoką koncentrację i motywację wśród wszystkich członków drużyny. Klub nie bał się sięgnąć po wzmocnienia z zagranicy. Do zespołu dołączył Szwed Christer Karlsson, znany już z wcześniejszych treningów i startów towarzyskich w Polsce. Kibice z niecierpliwością czekali też na debiut 16-letniego Piotra Barona, określanego mianem cudownego dziecka. Zmiana trenera oraz odejście Roberta Prusa i Mariusza Sielskiego sprawiły, że Apator przystępował do rozgrywek w nieco odmienionym składzie, ale z jasnym celem odzyskać mistrzowski tytuł. Sezon 90 zapowiadał się wyjątkowo intensywnie. Zmieniono format rozgrywek. Najpierw rozegrano rundę zasadniczą, a później dogrywkę między 1. i 2. czwórką tabeli. Żużlowcy rozpoczęli więc ligową walkę w szalonym tempie. Już w kwietniu zaplanowano aż 6 kolejek spotkań. Zanim jednak ruszyła regularna rywalizacja, drużyny rozegrały mecze towarzyskie, by oswoić się z motocyklem, prędkością i odpowiednio przygotować maszyny do walki o ligowe punkty. Torunianie dwukrotnie zmierzyli się ze startem Gniezno, szlifując formę przed sezonem. Początek rozgrywek nie był jednak wymarzony. Apator tradycyjnie rozpoczął od 2 porażek. Najpierw z Leszczyńską Unią na własnym torze, mimo prowadzenia do 11 biegu, a następnie z Rowem Rybnik na wyjeździe. Przełamanie przyszło w 3. kolejce, kiedy Torunianie rozgromili liderującą Polonię Bydgoszcz, a największe zdobycze punktowe zanotowali młodzi Krzyżaniak i Sawina. Kolejne zwycięstwa w Lublinie i z Falubazem potwierdziły, że drużyna dopiero się rozkręca, płacąc na początku frycowe za zmianę trenera. Z biegiem sezonu Apator nabierał rozpędu. W meczu z Gorzowską Stalą, rozgrywanym w samo południe na życzenie telewizji, Torunianie nie dali rywalom szans. Po efektownym zwycięstwie w Rzeszowie stali się samodzielnym liderem tabeli na półmetku rozgrywek. Ich siła nie wynikała ze słabości rywali, ale z niesamowicie równej jazdy całego zespołu. Druga część sezonu to prawdziwy popis Torunian. W Lesznie pokonali Unię aż 26 punktami, notując 6. z rzędu zwycięstwo. Kolejna wygrana z Rowem przyszła po zaciętej walce, a niespodziewana porażka u siebie z Motorem Lublin okazała się motywującym zimnym prysznicem. Zespół zareagował najlepiej jak mógł. W Zielonej Górze rozgromił Falubas, a w Gorzowie stoczył prawdziwy horror, wygrywając 2 punktami po emocjonującym finiszu. Nawet niekorzystna aura nie była w stanie zatrzymać Apatora. Derby z Polonią Bydgoszcz przekładane z powodu deszczu ostatecznie odbyły się bez udziału szwedzkiego wzmocnienia, a Torunianie ponieśli 4. i ostatnią porażkę w rundzie zasadniczej. Dzięki świetnym występom na wyjazdach utrzymali jednak pozycję lidera i z 4 punktami przewagi przystępowali do dogrywki. Dogrywka tylko potwierdziła dominację Apatora. W pierwszym meczu dodatkowej rundy znów wygrali w Gorzowie, a losy spotkania przesądził duet Krzyżaniak-Sawina. Jedyną wpadką była niespodziewana porażka z Rowem na własnym torze, ale już w kolejnym starciu w Bydgoszczy Torunianie zapewnili sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem sezonu. Derby Pomorza dostarczyły niesamowitych emocji. Apator prowadził różnicą 11 punktów, potem Polonia odrobiła straty i objęła prowadzenie, ale końcówka należała do Torunian. Decydujący był przedostatni bieg, w którym Krzyżaniak i Miastkowski pokonali duet gospodarzy 5-1, zapewniając sobie zwycięstwo. W ostatnich meczach sezonu Torunianie nie zwolnili tempa, wygrywając z Gorzowską Stalą i bydgoską Polonią, spychając tych ostatnich na 3. miejsce w tabeli. Znakomity sezon ligowy miał swoją kontynuację w rozgrywkach młodzieżowych. Torunianie zdobyli złoto w finale młodzieżowej drużynówki w Tarnowie, a także sięgnęli po medal w finale młodzieżowych par na własnym stadionie. Sezon 1990 1990 był dla Apatora czymś więcej niż tylko powrotem na ligowy szczyt. To był czas, kiedy żużlowcy z miasta Kopernika pokazali charakter, sportową klasę i siłę kolektywu, a ich sukcesy na torze stały się źródłem dumy dla całej żużlowej Polski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Po reklamie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Motoarena Toruń imienia Mariana Rosego to jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów żużlowych w Polsce, położony przy ulicy Pera Jonsona 7. Obiekt stanowi nie tylko sportową wizytówkę miasta, ale także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z całego kraju. Historia toruńskiego żużla sięga połowy XX wieku. Pierwszy stadion żużlowy imienia Mariana Rosego działał od roku 1950 przy ulicy Broniewskiego, będąc przez niemal 60 lat areną sportowych emocji dla lokalnych kibiców. Ostatni mecz na tym obiekcie rozegrano w październiku 2008 roku podczas finału drużynowych mistrzostw Polski, który zakończył się zwycięstwem toruńskich Aniołów. W międzyczasie już w czerwcu 2008 roku ruszyła budowa nowego, nowoczesnego stadionu przy szosie bydgoskiej. Projekt powierzono firmie Alstal, wyłonionej w przetargu przeprowadzonym przez prezydenta Torunia w grudniu 2006 roku. Budowa zakończyła się z niewielkim opóźnieniem, a uroczyste otwarcie Motoareny odbyło się 3 maja 2009 roku. W inauguracyjnym meczu Unibax Toruń ówczesny mistrz Polski zmierzył się z wicemistrzem Unią Leszno. Gospodarze odnieśli zwycięstwo, a pierwszy rekord toru ustanowił zawodnik z Leszna Lee Adams. Wkrótce potem, 25 lipca 2009 roku, Motoarena gościła finał indywidualnych mistrzostw Polski. Triumfatorem został Tomasz Gollop przed Krzysztofem Kasprzakiem i Januszem Kołodziejem. Niedługo później, 8 października 2009 roku, ogłoszono, że Toruń i Motoarena będą gospodarzami jednego z turniejów prestiżowego cyklu Grand Prix. Motoarena to nie tylko sport. 11 czerwca 2011 roku na stadionie wystąpił światowej sławy artysta Rod Stewart, dając niezapomniany koncert dla tysięcy fanów. Motoarena Toruń to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej i funkcjonalności. Kompleks obejmuje nie tylko sam stadion, ale także przestronny parking mogący pomieścić ponad 500 samochodów osobowych, 12 autobusów oraz niemal 100 miejsc VIP. Tor żużlowy początkowo mierzył 325 metrów, jednak przed sezonem 2017 roku dokonano korekty geometrii drugiego łuku, skracając długość do 318 metrów. Proste mają po 62 metry, a łuki promień 31 metrów. Szerokość toru jest zmienna. Na prostych wynosi 12 metrów, na łukach 18 metrów. Przestrzeń o szerokości 3 metrów oddziela bandy toru od trybun, co zwiększa bezpieczeństwo kibiców. W trakcie budowy zastosowano innowacyjne rozwiązanie – nachylenie toru do wewnątrz. Na prostych wynosi ono około 4%, 50 cm, a na łukach 6 do 7%, 110 cm. Dzięki temu zawodnicy mogą rozwijać większe prędkości i łatwiej wyprzedzać rywali. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajduje się Toruńska Aleja Sportu Żużlowego. Wyjątkowa aleja z wmurowanymi w chodnik tablicami upamiętniającymi osoby zasłużone dla toruńskiego żużla. Aleja powstała w 2019 roku w 10. rocznicę oddania Motoareny do użytku. Pierwsza tablica poświęcona została Marianowi Rosemu, patronowi stadionu. Był wybitnym polskim żużlowcem. Zdobył drużynowe Mistrzostwo Świata w 1966 roku, a swoją karierę sportową rozpoczął w toruńskim klubie motorowym przy Lidze Przyjaciół Żołnierza. Licencję żużlową uzyskał w 1958 roku, a już w tym samym roku zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Torunia. W 1961 roku uzyskał uprawnienia instruktora sportu żużlowego, a rok później dołączył do Stali Toruń, późniejszego Apatora, w barwach reprezentacji Polski. Czterokrotnie wystąpił w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski, a w 1966 roku sięgnął po tytuł drużynowego mistrza świata. Niestety 19 kwietnia 1970 roku podczas zawodów ligowych w Rzeszowie doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku na torze i jeszcze tego samego dnia zmarł w szpitalu. Z wykształcenia był technikiem ślusarzem, pracował jako cywilny pracownik w wojsku oraz instruktor nauki jazdy w Toruńskiej Lidze Przyjaciół Żołnierza. W latach 60. pracował także jako taksówkarz. Był dwukrotnie żonaty, pierwszy raz w 1960 1960 roku, drugi raz w 1969 roku. Został pochowany na cmentarzu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Od 1974 roku organizowane są zawody sportowe jego imienia. W 1994 roku jego imię nadano ówczesnemu stadionowi Apatora w Toruniu, a obecnie patronuje MotoArenie. MotoArena Toruń imienia Mariana Rossego to nie tylko miejsce sportowych zmagań, ale też ważny punkt na mapie miasta, łączący bogatą tradycję z nowoczesnością i będący wyrazem szacunku dla wybitnych postaci toruńskiego sportu.

0: AI.
1: Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu zamek w Złotorii, świadek burzliwej historii pogranicza u ujścia Drwęcy do Wisły. W malowniczej wsi Złotoria w województwie kujawsko-pomorskim znajdują się ruiny jednego z najważniejszych zamków średniowiecznego pogranicza polsko-krzyżackiego. Choć dziś zachowały się jedynie fragmenty murów i kwadratowej wieży, to historia tego miejsca sięga czasów Kazimierza Wielkiego i obfituje w dramatyczne wydarzenia oraz zwroty akcji. Złotoria, położona obecnie w powiecie toruńskim w gminie Lubicz, jest miejscowością o wyjątkowo bogatej przeszłości. W dawnych wiekach wieś należała do starostwa Bobrownickiego ziemi dobrzyńskiej, a jej losy nierozerwalnie związane były z losami zamku oraz pogranicza polsko-krzyżackiego. Pierwsze wzmianki o Złotorii pochodzą z połowy XIII wieku, kiedy to była własnością biskupów włocławsko-kujawskich. W 1262 roku osada została lokowana na prawie niemieckim, co przyczyniło się do jej rozwoju. Historycznie Złotoria zawsze należała do ziemi dobrzyńskiej i pozostaje jej częścią również pod względem geograficznym. Budowa zamku, bastion Kazimierza Wielkiego, po 1343 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego rozpoczęto budowę murowanego zamku na miejscu wcześniejszego drewnianego grodu książąt mazowieckich. Inwestycja ta miała na celu wzmocnienie ochrony granicy Królestwa Polskiego oraz kontrolę aktywności zakonu krzyżackiego na ziemi chełmińskiej znajdującej się po przeciwnej stronie Drwęcy. Zamek w Złotorii został zaprojektowany na planie wydłużonego prostokąta. Składał się z piętrowego budynku mieszkalnego, kilku budynków gospodarczych oraz masywnej kilkukondygnacyjnej wieży obronnej położonej od południa. Całość otaczał oszkarpowany mur, a od wschodu twierdzę zabezpieczała fosa. Powierzchnia zamku wynosiła około 1750 metrów kwadratowych, a całość została wzniesiona z mocno palonej cegły w stylu gotyckim. Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku zamek przeszedł w ręce Kaśka Słupskiego, jednak już 3 lata później, 9 września 1373 roku, warownie zdobył książę gniewkowski Władysław Biały, który podstępem pojmał burgrabiego zamku Mikołaja Romlika. Władysław Biały, licząc na łaskę króla Ludwika Węgierskiego, zwrócił mu zamek, lecz niebawem ponownie próbował odzyskać ojcowiznę. 16 sierpnia 1375 roku przy wsparciu rycerzy burgundzkich Władysław Biały znów przejął zamek, którego nie zdołał utrzymać ówczesny starosta Krystyn ze Skrzypna. Złotoria stała się wówczas bazą dla najazdów na Kujawy, co sprowokowało interwencję wojsk królewskich Ludwika Węgierskiego. 1 czerwca 1376 roku rozpoczęło się oblężenie zamku, podczas którego ranny został Kaśko Słupski. Jego śmierć po kilku miesiącach była jednym z tragicznych skutków tych wydarzeń. Na początku 1377 roku Władysław Biały ostatecznie poddał zamek wojskom królewskim. W kolejnych latach od 1379 do 1392 roku zamek był własnością Władysława Opolczyka, który otrzymał go od Ludwika Węgierskiego wraz z ziemią dobrzyńską. Dobre stosunki Opolczyka z krzyżakami sprawiły, że w maju 1391 roku oddał on zamek w zastaw zakonowi za 50 tysięcy florenów. Ten akt stał się jednym z powodów konfliktu pomiędzy królem Władysławem Jagiełłą a księciem Opolczykiem. 4 roku XIV wieku na mocy ugody z Raciążka Władysław Jagiełło wykupił zamek wraz z całą ziemią dobrzyńską, przywracając je do Królestwa Polskiego. Jednak już 2 września 1409 roku po 8-dniowym oblężeniu krzyżacy zdobyli i zniszczyli zamek na rozkaz wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Wydarzenie to było wyjątkowo brutalne. Polska załoga została wymordowana przy akompaniamencie muzyki. W maju 1411 roku na polu w pobliżu zamku odbyła się wymiana opieczętowanych dokumentów pierwszego pokoju toruńskiego. Na mocy tego porozumienia zamek powrócił do Królestwa Polskiego, a krzyżacy zobowiązali się wypłacić odszkodowanie za jego zniszczenie w wysokości około 3 ton srebra. Jednak to drugi pokój toruński ostatecznie przypieczętował utratę militarnego znaczenia warowni w Złotorii, ponieważ granica państwowa na Drwęcy przestała istnieć. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty kwadratowej wieży w dwóch kondygnacjach, część murów obwodowych oraz murów przedzamcza. Na początku XIX wieku ruiny zamku uległy częściowej rozbiórce, jednak prace te przerwano ze względu na niezwykłą trwałość użytej do budowy

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
6: Po reklamie.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś na tapet bierzemy historię, która od blisko 100 lat rozgrzewa serca kibiców w naszym mieście. Klub sportowy Pomorzanin Toruń. To nie tylko klub sportowy, to prawdziwa legenda toruńskiego sportu, która przeszła przez burzę dziejów, zmieniała barwy, nazwy i sekcje, ale zawsze była blisko mieszkańców i toruńskiej młodzieży. Początki Pomorzanina sięgają końca lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to w odpowiedzi na inicjatywę Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego powstała organizacja paramilitarna Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Wtedy właśnie, w maju roku 1929, w Toruniu, jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, powstało ognisko sportowe KPW. To właśnie z tej inicjatywy, z pasji kolejarzy i miłośników sportu, narodziła się idea stworzenia klubu, który miał łączyć różne dyscypliny i być miejscem rozwoju fizycznego dla wszystkich chętnych. Bazę dla powstania Pomorzanina stanowiły dwa ogniska KPW. Jedno przy stacji Toruń Główny, drugie przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej przy dworcu Toruń Miasto. W pierwszym kwartale roku 1935 doszło do historycznego spotkania w świetlicy kolejowej, gdzie połączono siły i powołano do życia klub sportowy kolejowego przysposobienia wojskowego Pomorzanin Toruń. Ustalono statut, barwy klubowe niebiesko-biało-czerwone i wybrano pierwszy zarząd z prezesem Janem Brzezińskim na czele. Od początku Pomorzanin był klubem wielosekcyjnym. W latach 30. działały tu sekcje lekkoatletyczna, piłkarska, wioślarska, żeglarska, pływacka, kajakowa, kolarska, ciężkoatletyczna, bokserska, hokeja na lodzie, łyżwiarska, piłki nożnej, tenisa stołowego. Prawdziwa sportowa mozaika. Piłkarze od razu ruszyli do walki w rozgrywkach C klasy, a już w sezonie 1938-39 byli beniaminkiem w A klasie i wicemistrzem okręgu, głównie dzięki wzmocnieniom po upadku toruńskiego klubu sportowego. Wojna przerwała działalność klubu, ale już 15 czerwca 1945 na dworcu Toruń Miasto zebrała się grupa zapaleńców, by reaktywować Pomorzanina. Klub zmieniał nazwy. Był kolejowym klubem sportowym, potem kołem Zrzeszenia Sportowego Kolejarz, a w latach 70. międzyzakładowym związkowym klubem sportowym. Zawsze jednak trzymał się blisko toruńskiej społeczności i sportowych tradycji. Lata powojenne to czas sukcesów. Lekkoatleci zdobywali medale Mistrzostw Polski. Melania Sinoracka reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Piłkarze awansowali do drugiej ligi, a juniorzy zostali mistrzami Polski. Hokeiści na trawie i lodzie nie pozostawali w tyle. Tadeusz Tulidziński, Józef Stefaniak, Józef Wiśniewski, Andrzej Żurawski i Ludwik Czachowski to olimpijczycy, którzy nosili barwy Pomorzanina. W latach 60. i 70. hokeiści zdobywali medale Mistrzostw Polski, a wybudowanie sztucznego lodowiska Tortor pozwoliło im wejść do krajowej czołówki. Kryzysy finansowe i zmiany ustrojowe nie ominęły Pomorzanina, ale klub zawsze potrafił się podnieść. W latach 80. i 90. hokej na trawie przeżywał swój złoty okres. Tytuły mistrza Polski na boisku i w hali, a Tomasz Schmidt reprezentował Polskę na igrzyskach w Sydney. Dziś Pomorzanin to przede wszystkim dwie sekcje, piłki nożnej i hokeja na trawie. W 2013 roku wydzielono sekcję bokserską, która jako międzyszkolny klub sportu walki Pomorzanin Toruń kontynuuje tradycję szkolenia młodzieży. Hokeiści na trawie wciąż są wizytówką klubu. W 2014 roku zdobyli tytuł mistrza Polski na boisku, a w 2017 triumfowali w hali. Piłkarze rywalizują obecnie w klasie okręgowej, ale historia pokazuje, że Pomorzanin nigdy nie powiedział ostatniego słowa. Pomorzanin Toruń to nie tylko klub, to kawał historii miasta, miejsce, gdzie sport łączy pokolenia, a tradycja idzie w parze z nowoczesnością. Kto wie, może już niedługo usłyszymy o kolejnych sukcesach toruńskich sportowców spod znaku niebiesko-biało-czerwonych barw. Jedno jest pewne, Pomorzanin to duma Torunia, a jego historia to gotowy scenariusz na film pełen zwrotów akcji, pasji i sportowych emocji.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
7: To jest...